0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Poznań.
1: Siądź na chwilę i leć mi, eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

Czas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Super czwartek, na który się wcale nie trzeba było nigdzie zapisywać. Wystarczy, że macie odpalone RMF Max i taki właśnie będzie.
1: Asia Mełus, Irek Jakubek, dzień dobry w ten czwartek i od razu dobre zębowe wiadomości. Japończycy znowu testują lek, po którym zęby mają nam odrastać.
0: To nie działa, to w ogóle...
1: Skąd wiesz?
0: Ja to mówię w imieniu dentystów, którzy robią plombę za 5 stówek.

0: Jak wam wasze boli teraz mówi, żebyście nie wstawali z łóżka, to go nie słuchajcie, posłuchajcie RMF Max. Hop, hop, w podskokach czwartek czeka, no.
1: Mi body zagdało kiedyś trudniejsze pytanie.
0: Ojej.
1: Jak się to rozpina? Ale to taka osobista...
0: To ci kiedyś wytłumaczę, nie martw się.
1: Osobista historia. Okej. Dracula! To nie jest o mnie, także nic się nie bój, spokojnie. Impala, Jenny. Wiemy, jak wam zagrać, żeby poranna kawka wchodziła.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.

0: Aloe Black w czwartek. Za chwilę flash, informacji chcesz, jak to działa. Za chwilę szósta, tu RMF Max.
1: A ta wiadomość was szokuje. Okazuje się, że mamy w Polsce prawie tyle samo emerytów mundurowych, co aktywnych żołnierzy.
0: To jest świetna wiadomość.
1: Tak?
0: Mamy w Polsce dwie armie. Jedna to jest armia żołnierzy, wiadomo, druga armia mundurowych emerytów.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Zapraszam, Paulina Gołąb. Mają sprzęt, wiedzę i przede wszystkim chęć niesienia pomocy. Poznańscy medycy wyruszyli do Kamerunu, gdzie będą leczyć za darmo. Dla tamtejszych mieszkańców to często jedyna szansa na wizytę u specjalisty.
3: Najtrudniejszym wyzwaniem będzie dla mnie temperatura, jaka tam panuje. No, nigdy nie pracowałam w tak wysokich temperaturach, chociaż praca na sali noworodkowej, no, temperatura też jest wysoka, ale nie wiem, czy aż tak. Jest inna wilgotność, więc nie wiem, jak ta nasza wydolność, jaka będzie wtedy właśnie w tych warunkach. Na pewno będzie trudniej, na pewno nie będziemy mieć tyle rzeczy, które mamy tutaj u siebie w szpitalu. Mogę powiedzieć o szpitalu na Polnej, bo mamy wszystko i tam właściwie będziemy zdani na to, co zawieziemy.
2: Mówiła pielęgniarka Małgorzata Matuszewska. Poznańscy medycy planują na miejscu w Kamerunie pomóc co najmniej 150 pacjentom. Pozostajemy w temacie pomocy. Niemal 124 tysiące złotych trafi na leczenie trojga dzieci z Poznania, które walczą z nowotworami. Pieniądze przekazane zostały przez Fundację Cancer Fighters, a pochodzą z akcji streamingowej Łatwogęga. Łącznie podczas 9-dniowej zbiórki udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Poznań w tym sezonie zostanie opanowany przez turystów. Wszystko na to wskazuje. Specjaliści nie mają wątpliwości. Nasze miasto jest na fali wznoszącej, a dodatkowo magnesem będą organizowane u nas imprezy. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
4: Turystyczny pik przypadnie na lipiec i sierpień, ale tłoczno będzie już w czerwcu. Do naszego miasta przyciągają duże imprezy letnie na czele z festiwalem Bittersweet. Zainteresowaniem cieszą się również Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Dni Twierdzy Poznań, czy odbywające się pod koniec czerwca festiwale Pyrkon i Malta. W tym roku na Kładkach Brytychowskich zaplanowano także Święto Wianki. To wydarzenie, które ma nawiązywać do najkrótszej nocy w roku, a już w ubiegłym roku obłożenie w poznańskich hotelach było rekordowe. Czy i tę barierę uda się przebić? To bardzo realne. Podobnie jak to, że obiektów hotelowych w naszym mieście będzie przybywać w najbliższych latach.
2: We fleszu RMF Max teraz krótko o tym, co w Poznaniu. Zamknięte zostanie przejście Zielona Rzeka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To z powodu kongresu Impact. Poznaniacy nie przejdziecie Zieloną Rzeką od 12 do 14 maja. I na koniec będzie piękniej w mieście. To dzięki między innymi wodnym atrakcjom w centrum Poznania. W Zielonych Ogródkach Zakrzewskiego remontowany jest wodotrysk.
5: Aktualnie na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego, który jest w centrum miasta, trwają prace związane z remontem fontanny charakterystycznej dla tego miejsca. Te prace są już na ukończeniu. Do tej pory wykonawca zrealizował już prace instalacyjne, kluczowe, jeśli chodzi o poprawne działanie tej fontanny.
2: Tłumaczyła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.

0: Kiedy świat myśli, że w temacie przebudzenia to nic już zrobić się nie da, przychodzi Wiktoria Kida i robi takie muzyczne zamieszanie z Oskarem Cymsem.
1: Będzie dzisiaj rymowany czwartek.
0: Masz szczęście, że do Meus tak niewiele się żerbuje, no.
1: Ciekawe, żebyś coś znalazł.
0: Meus,
1: dzień
0: to
1: dobry.
0: Takie klasyki. Deus Meus, Kosmateus i Morele Bax.
1: Irek Jakubek, cześć.
0: No właśnie, to jest moje nazwisko.

0: I tak właśnie gra wam o poranku RMF Max, 17 minut po godzinie 6, że wszystko to, co będzie dzisiaj do zrobienia, wygląda już na załatwione.
1: Prawda? Super to jest. Zresztą w ogóle. Tak,
0: ja
1: i
0: czuję
1: czwartek.
0: Się, jakbyśmy normalnie kończyli już ten program. 17.
1: Nie, no nie przesadzaj, to akurat jest super, więc wiesz, że zostańmy jeszcze
0: wiadomo,
1: trochę.
0: Wiadomo, najlepsi słuchacze świata, wasze ulubione hity na maksa, a na zegarach 6 już prawie 18.
1: Dorzućcie sobie do tego jeszcze owce.
0: Owce.
1: Owce w roli, tak, właśnie te. Owce w roli kosiarki, no. Bo to jest pomysł w Katowicach. Znowu będą ekologicznie koszone trawniki miejskie.
0: Brawo, ja słyszałem, 2 hektary są do wyskubania przez owce.
1: Owce kameruńskie będą sobie skubać. Jak wyskubią te 2 hektary, to się przerzucą na inne hektary.
0: Super. Jest druga dobra wiadomość jeszcze w tej sprawie, że to ekologiczne kosiarki, fajnie, one nie szumią, nie budzą ludzi.
1: No tylko beczą
0: chyba,
1: trochę.
0: Tak. Nie przesadzaj. Dziki uczą się jeść trawę, żeby być bardziej pożyteczne w miastach. No,
1: oj.
0: Nie oj, tylko 18 po 6. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty! Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda Fran-

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: I po reklamie.

0: pytał, jakie jest idealne tempo na czwartek, no, to właśnie było to tempo. Jazzy, Spritzy, Candy Diet. Tak, wchodźcie w czwartek, a wszystko będzie dobrze.
1: Ja mam szybciej, ale tylko tam, gdzie mogę. Nowe punkty karne na koncie posła Łukasza Mejzy.
0: Znowu?
1: No właśnie, 225. Wow. Tym razem prędkość i telefon komórkowy.
0: Zrobili panu posłowi zdjęcie?
1: Tak. I podobno wygląda na mało rozgarniętego na tym zdjęciu, dlatego że każdy by już ogarnął, że tych punktów się nie zbiera, tylko zabawa polega na tym, żeby mieć ich jak najmniej, nie? A to... Max. Pojedziesz raz na stację benzynową, zapytają cię, czy zbiera pan punkty? No i tak się zostaje, nie? I potem jeździsz, zbierasz te punkty. No.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Straszne jest to, że przy imieniu Łukasz Mejza jest słowo poseł. To jest straszne.

0: jakby tak walczył ze snem. Eben, jego hollow. Ale tak naprawdę pomaga nam się fajnie obudzić w ten wyjątkowy czwartek. Wyjątkowy, bo spędzacie go z RMF Max 22 minuty przed godziną 7.
1: A jak czujecie się dzisiaj tak bardziej niewyspani niż zazwyczaj w czwartek o tej porze, no to przecież wszyscy wiemy dlaczego. Przypomnijmy, Paris Saint-Germain wygrało wczoraj z Bayernem. Znaczy zremisowało, ale w dwóch meczu wygrało. I w efekcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn zagra w finał Ligi Mistrzów.
0: Proszę bardzo. Jak ty pięknie, Asia, potrafisz umeblować świat. A znasz jeszcze jakiś powód, żeby z 30 maja być na Węgrzech?
1: Tak, bo to tam będzie rozgrywany ten finał. Kochany, ja to wszystko wiem. Nie zagniesz mnie. Nawet wiem, kto jest trenerem Arsenalu.
0: Prawdziwy.
2: Od świtu do świtu.
0: Kaj? No, uwaga.
1: Arteta.
0: A ja! Słuchajcie.
1: A myślisz, że po co oglądam te mecze?
0: To jest wielka armata naszego programu. Ogromna fanka kanonierów. To jest zaraźliwe. On pokochał jako pierwszy. No a ona, wiadomo.
1: To prawda, tak było.
0: Wybrała tę miłość z rozsądku.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć:
7: a nie mówiłem?
6: Weź, nie. Będzie można powiedzieć: teraz to pełen luz.
8: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: T-Mobile.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: 2-1-1-5 w głośnikach RMF Max z supportem na w wykonaniu Irka. 12 minut przed siódmą.
1: Jak będzie 7-2-0, a nie tylko kukę 2-1-1-5, to będziemy wam rozdawać bilety. Uwaga na Taco Hemingwaya. Ile tych biletów, pani Asiu?
0: Cztery bilety mamy na koncert Taco Hemingwaya. Wiemy, że to chcecie, a my to mamy, więc musicie być blisko, żeby to dostać.
1: Bo gramy hity na Maxa, to wiadomo, ale jeszcze najlepsze koncerty w kraju, wejścióweczki, które są trudne do dostania, są specjalnie dla was.
0: No i trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się w naszym pięknym kraju. Tak. 133 tysiące złotych długu za jazdę bez biletu. No. To jest rekord, jeżeli chodzi o kraj. Rekord, który został pobity w Krakowie.
1: Brawo! Rekordzista Gapowicz, 133 tysiące
0: złotych.
1: To jest jedyny człowiek, który jak jedzie autobusem bez biletu, jak widzi wsiadającą kontrol, wsiadają kanary, to on wtedy...
0: się cieszy.
1: Na pewno, bo on naprawdę idzie na rekord w kategorii życiowej, żeby nikt mu absolutnie tego rekordu nigdy nie odebrał. Oczywiście nie starajmy się go nawet.
0: Ani trochę. Nie do pobicia, w ogóle nie próbujmy.
1: 10 minut i 7.

0: Katy Perry wie, jak muzycznie zrobić nam świetny dzień. 4 minuty i godzina 7.
1: A we Fleszu o 7 między innymi o rosyjskich dronach, które wleciały na teren Łotwy.
0: No i pożar na Lubelszczyźnie ze szczegółami. No i oczywiście będziemy uspokajać, żeby nie było co dalej z ratami kredytów. Szczegóły wszystkie już za moment. Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jest siódma, to jest Flash RMF Max, czyli najważniejsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie pilna informacja z Łotwy. Na terytorium kraju z kierunku Rosji wleciały dwa drony. Łotwa ogłosiła alarm zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Bezzałogowce spadły we wschodniej części kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Na miejscu pracują wojsko, policja i straż pożarna.
2: Łotewskie media podają, że jeden z dronów mógł rozbić się w Rzeżycy. To małe miasto na wschodzie kraju. Około 3:30 policja otrzymała zgłoszenie, że w okolicach magazynu ropy naftowej widoczny jest dym. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, stwierdziła jednak, że nie doszło do zapłonu paliwa. Wciąż nie jest pewne, gdzie spadł drugi bezzałogowiec, ale siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej obejmujące miasta Lucyn, Balwi i Rzeżyca.
1: To był Jakoprywski. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należały maszyny. Setki ratowników z Warszawy, Poznania, Śląska, Olsztyna, Kielc oraz Rzeszowa wciąż walczą z potężnym pożarem na Lubelszczyźnie. Akcja trwa drugą dobę. Ogień w Puszczy Solskiej objął ponad 500 hektarów. Dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty wody.
3: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. To teraz informacja, która może zainteresować kredytobiorców. Zgodnie z prognozami ekspertów, stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest podyktowana niepewną sytuacją geopolityczną.
4: Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi, poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
1: Tyle Krzysztof Berenda z najnowszymi informacjami. Oczywiście wrócimy do Was punktualnie o 8:00, a teraz najnowsze doniesienia, ale ze świata sportu. Liga Mistrzów na otwarcie w finale Paris Saint-Germain. PSG zremisowało wczoraj z Bayernem Monachium. Wynik starcia 1-1. Z Murawy przenosimy się na siatkarski parkiet. W plus lidze ekipa ze stolicy wywalczyła brąz. PGE Projekt Warszawa pokonała Sekoresowie 3-0. Niedosyt czuje Michał Potera, libero gospodarzy.
5: Wierzyliśmy mocno, że po tym meczu w Warszawie uda się dzisiaj wrócić jeszcze na piąty mecz na Torbar.
1: No a w czwartym finale plus ligi Bogdanka Luk Lublin przegrała z Aluronem CMC Wartą zawiercie 1-3. Piąty mecz w najbliższą niedzielę, a na kortach w Rzymie porażka Huberta Hurkacza, który kończy rywalizację w turnieju ATP 1000 na pierwszej rundzie. Polski tenisista przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Pogodowa mapa znów podzielona, tym razem pod względem temperatury, także maksymalnie na termometrach w Rzeszowie na przykład 24 stopnie, to najwięcej. 22 kreski pokażą termometry w Krakowie, 21 w Katowicach, 20 w Warszawie, ale już nad morzem na przykład 10 stopni tylko, 12 w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze. I dziś może rzeczywiście popadać, będzie pochmurno w tych regionach, na północy i na północnym zachodzie szczególnie, a na południu może zagrzmieć.
6: No to piorunem do pracy, 4:00.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: Mamy taką poranną moc, bo nasze baterie ładujemy energią muzyki. Hity na maksa działają najlepiej. Bieber, Justin, Minaj, Nicki, 10 po 7, Meus, Asia, Jakubek, Irek, taki zestaw.
1: Ale super, ekipę żeśmy zmontowali. Jeszcze Taco.
0: O, Taco, Hemingway Taco. Hemingway Taco, bilety na Taco będziemy wam rozdawać za parę minut, póki co 7:10.
1: I historia nie do wiary, a jednak.
0: No.
1: Papież Leon chciał sobie zmienić dane w swoim amerykańskim banku w Chicago, no i zadzwonił na infolinię, jak każdy porządny obywatel. A pani konsultantka z infolinii, jak się dowiedziała, że rozmawia z samym papieżem, się rozłączyła.
0: Dlatego, że była wierząca. Tak, naprawdę była wierząca i szczęśliwa, bo kim jest papież? Papież jest następcą świętego Piotra. A ludzie zadowoleni z życia raczej do szybkiego spotkania ze świętym Piotrem nie dążą, nie? Tam w swoim czasie.
1: Prawda. Wiadomo.

0: Kygo, Khalid, Griffin i niby niczego nie brakuje, ale kiedy wjeżdża na przykład to...
1: Nie wiesz,
0: och, tak. To myślicie sobie, fajnie byłoby być na przykład w najbliższy weekend we Wrocławiu i w sobotę zaszaleć na koncercie tego artysty.
2: Nie w tropikach daleko. Przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Taco Hemingway 9 maja we Wrocławiu i 4 bilety na ten koncert leżą od tutaj na
0: ludzie,
2: naszym stole.
0: 4 wejściówki na Taco Hemingwaya dla tych, którzy teraz za pomocą głosóweczki na Messengerze RMF Max dadzą nam znać, jak dobrze będą się bawić na tej imprezie.
2: Wszystkie chwyty pod sceną są dozwolone, więc się w ogóle nie krępujcie. Odpalcie głosówkę, wyślijcie ją na maksowego Messengera i pokażcie, jak doskonale będziecie się bawili we Wrocławiu pod sceną na koncercie Taco.
0: 4 wejściówki do wzięcia teraz. Teraz Messenger niech idzie w ruch. Dajcie próbkę waszych wielkich, gigantycznych umiejętności.
2: I radości.
0: I radości.
2: Też.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł.

0: 22. Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.cherry.grupabemo.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Memories. 29 minut po godzinie 7. I tak się pięknie złożyło, że dzisiaj o poranku w RMF Max walczycie o 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya.
1: Makarena. Piotrek jedzie na koncert Taco Hemingwaya. Makarena.
0: Piotrek by chciał bardzo, ale Piotrola, dziękujemy ci za tą głosówkę. Koniecznie musisz poznać Julkę.
2: Tako, tako, tak, kuniu, wyjdź za mnie!
3: O, jaka odważna propozycja, ciekawa co na to Iwona.
4: Zakochałam się pod apteką.
0: Iwona pozdrawia prosto z zaplecza apteki, na której pracuje, a ten, który zdobywa 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, ma na imię Rafał.
5: Będę się bawił tak dobrze, że z dup.
0: Dodatkową pirotechnikę na wrocławskim koncercie Taco Hemingwaya zapewnia RMF Max, Rafał.
3: I Rafał.
0: Baw się dobrze, może ten numer poleci.

0: Same hity na maksa, na start każdego dnia, to jest nasza norma i my się tej normy trzymamy. Bibi Rexa i Faithless w RMF Max.
1: U nas jest tak w maksie malowniczo, jak na jednej z najpiękniejszych plaż Wielkiej Brytanii.
0: Tak?
1: Tam niecodzienne zdarzenie, słuchajcie, samochód za prawie 500 000 złotych, zaparkowany na tej pięknej plaży i przyszedł przypływ. I zabrał auto.
0: Ale to nie było zwykłe auto, to był Land Rover Discovery. On sobie chciał trochę poodkrywać.
1: A dzisiaj na maturze jest rozszerzony angielski.
0: Znacie języki, wiecie, co znaczy Discover.
1: Dla tych, co w drodze. Niech ktoś zatrzyma te karuzele śmiechu.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zck.it.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
10: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
11: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
12: Ulubiona kuchnia?
13: Wiadomo, włoska.
12: Lody?
13: No, włoskie.
12: Wakacje?
13: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
12: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
13: Fantastycznie!
12: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
14: I po reklamie.
15: Tu jest RMF Max.
16: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
17: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
18: Hit na maksa.
19: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Kierownica waszego samochodu zamieniła się w fortepian, na którym wygrywacie rytm właśnie tego numeru Magnetic Bouse'a. Jak to na nas działa? 10 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nadzieja naszej polskiej kadry, zdaje maturę tutaj w Polsce. I z tej okazji Jan Tomaszewski, legenda polskiej kadry, mówi: Oskar, z polskiego musi być piątka.
0: Piątka, panie Janie, kochany. Przecież teraz na maturze to nie ma ocen, są procenty.
1: No, procenty.
0: Ale właśnie z powodu procentów to pan Jan może tego nie pamiętać.

0: absolutnie konieczna na dobry początek dnia. Ariana Grande w RMF Max.
1: 5 minut i godzina 8. O 8 flash informacyjny o kłopotach na A4 na Dolnym Śląsku i S7 na Pomorzu. Zostańcie na więcej szczegółów.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
11: Auto Compol, autoryzowany serwis Dacia Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Autocompol, autoryzowany serwis Renault, Poznań Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
3: Renault. I po reklamie.

0: Jest ósma, czas na flash, czyli garść najnowszych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A my wracamy na Łotwę. Jak już wiecie z naszych fleszy, na terytorium tego kraju wleciały dwa drony z kierunku Rosji. Według agencji informacyjnej LETA w przestrzeń powietrzną miało wlecieć kilka bez załogowców, ale tylko dwa się rozbiły.
1: Wiadomo, że pierwsze ostrzeżenie o godzinie 4:09 czasu miejscowego otrzymały miasta Lucyn i Balwi. Pół godziny później SMS-owy alert został wysłany mieszkańcom Rzeżycy i to właśnie tam miał spaść jeden z dronów. Tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie, że nad składem ropy naftowej unosi się dym. Na miejscu pracuje teraz policja, straż pożarna, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych.
0: Tyle od Jakuba Rybskiego, a z utrudnieniami mierzą się teraz kierowcy korzystający z S7 w Pomorskiem. To jest odcinek między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Osobówka wjechała w barierę. Częściowo zablokowany jest pas włączania się do ruchu w kierunku Warszawy. A na problemy z płynną jazdą narzekają też zmotoryzowani z Dolnego Śląska. Na czwórce w okolice węzła Wądroże Wielkie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. To po zderzeniu ciężarówki z busem możecie objechać korek, zjeżdżając na węźle Budzisz na wojewódzką 345. Premier Donald Tusk ma dziś rozmawiać z papieżem Leonem. Audiencja w Watykanie zacznie się za godzinę. O 15:30 natomiast szef rządu ma widzieć się z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa Europy. Maturzyści mają za sobą trzeci egzamin. Zestaw podstawowy zamknięty. Wczoraj starcie z językiem angielskim.
2: Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
3: No właśnie tak myślimy już o wakacjach, które będą za chwilę, ale jesteśmy gotowi na następne dni.
4: Teraz rozszerzony angielski, biologia i matematyka.
5: To już wszystkie podstawy, to już może nie z głowy, ale jest prościej.
0: Usłyszał przed drugim ELO w Gdańsku Stanisław Pawłowski, a dziś rozszerzenie z angielskiego i historia muzyki dla chętnych. Jutro biologia i filozofia. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w finale melduje się Paris Saint-Germain. Starcie z Bayernem Monachium zakończyło się remisem 1-1. PSG powalczy z Arsenalem. Brąz dla PGE projektu Warszawa. Siatkarze ze stolicy ograli Asekoresowie. Czwarte spotkanie zaowocowało wynikiem 3-0.
6: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie.
0: Podsumował Jan Firlej, rozgrywający projektu Warszawa. Na Worland Basket Lidze koszykarska Legia Warszawa pokonała Kinga Szczecin 88-84. Swoją rywalkę zna już Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zagra z Katie McNally, która pokonała Darię Kasatki na starcie jutro o 10:00. Dziś w wielu miejscach może zagrzmieć, może popadać i tak będzie przede wszystkim w centrum i na południu kraju, ale tam na szczęście też jest opcja na rozpogodzenia, natomiast bez rozpogodzeń, z szarościami i z opadami na pewno północ i północny zachód kraju. No i też ten podział, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, nie jest sprawiedliwy. 10 stopni nad morzem, 12 z plusem w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze, natomiast 20 już w Warszawie, 22 stopnie w Krakowie i w Rzeszowie 24.

0: To nie jest magia, korki są mniejsze, bo słuchacie RMF Max, a my poprawiamy wam każdą drogę do pracy, zwłaszcza w czwartkowy poranek, zwłaszcza 9 minut po 8.
1: I mamy dobre wiadomości dla wszystkich dzieci, które chciałyby dostawać prezenty na komunię, ale nie idą do komunii.
0: I jeszcze dla rodziców tych dzieci to jest świetna wiadomość. Nie idziesz do komunii, ale możesz dostawać prezenty jak na komunię.
1: I możesz zrobić imprezę, bo jest alternatywa, nazywa się to pospleciny.
0: Pospleciny.
1: Generalnie jest impreza przy dębie, bo dąb to jest taki symbol rozwoju i mocy. Wow. Przy tym dębie jest rodzina, są znajomi, fajne. Dziecko w centrum uwagi, no i te prezenty.
0: I też jest co łaska, też. To jest trochę jak w kościele.
1: Co łaska też
0: tak,
1: jest?
0: Wkładasz do dziupli w tym dębie i potem zabawa polega na tym, że trzeba znaleźć, w której to dziupli leży i to wyciągasz, wychodzisz, jeszcze więcej zabawy.
1: Super!

0: Kup sobie taki t-shirt, Asia, mówię ci, kup
1: sobie. A skąd wiesz, że nie mam takiego t-shirta?
0: Do pracy nie nosi, ale duszę ma, mówię wam, z napisem California Love. Asia Małys, Jerek Jakubek, dzień dobry. 17 minut po godzinie 8, wielkie porządki, słuchajcie, wielkie porządki na Instagramie.
1: Co to w ogóle jest za historia? No, Instagram wczoraj usuwał fałszywe konta, te wszystkie, wiecie, boty, fejki i tak dalej. No i Ania Lewandowska się pożaliła, że straciła 50 tysięcy obserwujących i nie wie dlaczego.
0: Ja wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego straciła, ale wiem też dlaczego te boty tam na tym koncie były.
1: Bo?
0: One też lubią dietę pudełkową i ćwiczenia. Super, 18 po 8.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.

0: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
3: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Emplik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Emplik.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.

0: zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.

0: 28 minut po godzinie 8. Zawsze miło, gdy wpadnie do nas Rihanna, ale jeszcze przyjemniej, kiedy odwiedza nas ten facet. Mr. Pitbull zostawił dla was taką specjalną karteczkę z informacją, by podać ją o 8.30. A 8.30 będzie za minutkę, więc wybaczcie, że...
1: Zrobimy to troszkę wcześniej.
0: Z minutowym falstartem.
1: Mr. Pitbull będzie grał w Polsce. No i oczywiście bilety na te koncerty. No wiecie, gdzie ich szukać.
0: Tu w RMF Max, podobnie jak na tę artystkę.
1: Madison Beer, ona także już niebawem pojawi się na naszej polskiej ziemi i w kanale nadawczym bilety będą rozdawane.
0: I uwaga, uwaga, uwaga, uwaga! Enrique Iglesias!
1: Jedyny Enrique Iglesias, niepowtarzalny Enrique Iglesias.
0: Dla przyjaciół Henryk Kościół.

0: Powiem wam, że bardzo bym chciała mieć taką koleżankę jak Ellie Goulding, naprawdę. Strasznie bym chciała mieć taką koleżankę. Dobrze, że ją gramy w Maxie, bo tak się trochę czuję, jakbyśmy się znały.
1: Elka, weź się poznajcie, bo przychodzi Aśka normalnie, 3 lata już ze mną te poranki ogarnia, to są przyjemne.
0: I to, że o tobie tak nie powiedziałam.
1: To jest Ela, to jest Asia. Chcecie się jeszcze podać? Czy na misia?
0: Ale czy ty reprezentujesz Eli w tym układzie, czy co? Bo
1: ja wiem. Przyjaciel Eli, Irek, od zawsze, nawet... Nawet tak się bardzo lubimy, że mogę o niej mówić Goulding, kiedy cały świat mówi Goulding.
0: A to wszystko zależy jak leży.
1: Sprytne spostrzeżenie. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie 2-metrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
8: Skol Fashion Pan.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
12: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Ulubiona kuchnia?
14: Wiadomo, włoska.
13: Lody?
14: No włoskie.
13: Wakacje?
14: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
13: Do salonu Fiat Polkar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
14: Fantastycznie!
13: Fiat Polkar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
15: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
16: Autokompol, autoryzowany serwis Renault Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
11: I po reklamie.

0: Beautiful. Beautiful zagrane dla branży beauty, która uwielbia sobie robić paziksy 13 minut przed 9, słuchając RMF Max. Anima, specjalnie dla was.
1: Jest w końcu wymarzona praca. To jest po prostu praca marzeń. No. Ponad 200 tysięcy złotych za oglądanie mundialu można zarobić. Trzeba obejrzeć wszystkie 104 spotkania od deski do deski. Super. Trochę te spotkania tam w internecie pokomentować. A to wszystko robisz ze specjalnie przeszklonego biura na jednej z głównych ulic Nowego Jorku.
0: Bez ubrania.
1: Czemu bez ubrania?
0: No bo szukam jakiegoś haczyka. Przecież to nie może być takie piękne. Hej! Piękne jak ta nowość od Wiktora Waligury. 4 pory roku.

0: Bumcika i bumciko i bum wszystko. I tak, no, fajnie gramy przed dziewiątą w poranku RMF Max.
1: Loco, loco, czyli szalona jest ta kwota, słuchajcie, trochę większa niż 14 331 złotych. Te pieniądze są do wygrania.
0: Ale chciałam powiedzieć, że trochę mniejsza niż 16 500 zł. Tam pomiędzy są te pieniądze.
1: Nie, że Asia marudzi, tylko są podpowiedzi, żeby wam było trochę łatwiej
0: trafić
1: w tę kwotę, którą można zgarnąć na naszej antenie. 14 331 za mało, 16 500 za dużo. Super okazje wjeżdżają teraz na nasze www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Balance.
1: Zdrowit.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 9. 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. To efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji Hellfire wymierzonej w przestępczość pedofilską. Co wiadomo o zatrzymanych?
2: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. 95 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne, 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Minęła 9, a my na bieżąco sprawdzamy dla Was sytuację na poznańskich drogach. Tradycyjnie o poranku spory korek na Lutyckiej do Sytkowskiej w obu kierunkach. Zwalniamy też na Dąbrowskiego i Wawrzyńca do Niestachowskiej i na Witosa oraz wspomnianej Niestachowskiej do Wawrzyńca. W większym towarzystwie jedziemy też Bukowską, Hetmańską i Głogowską. To może być fragment chodnika, nowy plac zabaw albo zajęcia sportowe. Każdy pomysł ma szansę na realizację w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Trwa nabór wniosków w tegorocznej edycji tej akcji.
3: Przede wszystkim coś, co jest na terenie miejskim lub może odbyć się w mieście, bo mówimy też o projektach miękkich. Czas mamy do 29 maja. Najlepiej zachęcam wejść na stronę budżetu obywatelskiego. W każdej przeglądarce wystarczy wpisać PBO. Tam są też namiary do naszych urzędników, którzy służą pomocą, bo w tym okresie bardzo ważne jest, żeby konsultować swoje projekty z urzędnikami, którzy będą starali się zrobić tak, żeby ten projekt rzeczywiście był możliwy do realizacji, czyli żeby został zaopiniowany pozytywnie, bo po składaniu wniosków przez 2 miesiące urząd będzie opiniował te wnioski, a we wrześniu już będzie ostateczna lista do głosowania.
1: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Szczegóły znajdziecie na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest mały, ale dużo daje okolicznym mieszkańcom. Na Łazarzu powstał nowy park kieszonkowy. To ostoja zieleni przy ruchliwej arterii.
4: Chodzi o teren przy ulicy Chłodnej. Jeszcze niedawno był niezagospodarowany, a dziś to ponad 500 metrów zieleni z alejkami, ławkami i miejscem do odpoczynku. I to kolejny tak zwany zielony łącznik w naszym mieście. Pojawiły się tam nowe drzewa i krzewy, ale pozostawiono także te, które rosły już wcześniej. Są ścieżki, drewniany podest, hamaki i leżaki. Jest także coś mniej oczywistego. Dendrofon, czyli drewniana instalacja do zabawy dźwiękiem, a do tego budki dla ptaków i domki dla owadów. Zamontowano poza tym instalację do podlewania, oświetlenie i monitoring. Całość jest gotowa, ale zanim pierwsi zwiedzający odwiedzą to miejsce, potrzebne jest dopięcie wszystkich formalności.
1: O czym informował Przemek Wałczyński. Pogoda nam się dziś zepsuje, na niebie sporo chmur, deszcz i będzie też chłodniej. U nas już teraz najświeższa prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wychodząc z domu, warto zabrać dziś ze sobą parasol albo chociaż kurtkę z kapturem. Synoptycy przewidują w regionie gęste chmury i opady deszczu. Miejscami mogą być dość intensywne. Będzie chłodno, na termometrach 10, maksymalnie 11 stopni. Wiatr słaby, a ciśnienie niskie, ale w ciągu dnia będzie rosło. Wieczorem powinno być już w normie. Taka aura powoduje, że pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możecie czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Jeżeli jesteś teraz w pracy, to podnieś na chwilę wzrok, popatrz w lewo, popatrz w prawo. Widzę, że nie patrzysz w prawo.
6: Patrzyłam.
5: Nie, ale nie patrzyłaś.
6: W lewo i w prawo.
5: No i co widzisz?
6: No nie ciebie, bo ty jesteś na wprost.
5: 4 minuty po godzinie 9:00, zwykły czwartek w pracy także może być zachwycający. Pod jednym małym warunkiem, zobaczcie, jak jest fajnie dookoła. Macie włączone RMF Max, włączcie także jutro rano.
6: Jutro będzie jeszcze fajniej.
5: Irek Jakubek, będzie pięknie.

0: pracy, a że jest to czwartek, no to dzisiaj zacieram rączki, bo robimy before weekendu. Będziemy pracować, robota sama się zrobi, a jak szef kurzy, to podgłosicie sobie Piotra Niwalda w RMF Maxi, będzie lepiej. Umówieni? Dobra, 7 dzień maja, zostaje do 13. Elo, elo!
1: Reklama. Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy Twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.

Beyoncé wiedziała i coś nam powiedziała w RMF Max Poznań na 9.35. Hymn for the weekend. No dobrze, biforujemy ten weekend, ale także będziemy mówić o bezpieczeństwie na drogach i to nie tylko w programie radiowo z sobotę po południu, ale także dzisiaj wam przypomnę, kochane poznanianki i poznaniacy, od 3 czerwca osoby poniżej 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasku podczas poruszania się urządzeniami transportu osobistego. Wczoraj w południe na Grunwaldzkiej i rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego zrobili test. Minęło 545 osób, licznik rowerowy i oczywiście hulajnogowy, a tylko od 11.26 przez pół godziny ludzie z portalu Poznaj Nasze Miasto naliczyli 46 osoby, wśród których tylko co czwarta miała kask na głowie i to ci pędzący z jedzeniem też jechali bez kasku. No ludzie, czy wy macie mózgi? Ich trzeba używać i kaski nosić. A pamiętajcie, za młodych zapłacicie mandat od 3 czerwca. Obowiązkowe kaski dla osób jadących rowerami i hulajnogami po naszym mieście poniżej 16 roku życia. Wszyscy na rowerach i hulajnogach w Poznaniu bądźcie pozdrowieni. Zaraz opowiem wam, jak zdobyć kasę na kask, na nową hulajnogę i jeszcze super rower wjedzie. Zostańcie z RMF Max Poznań.

0: wstać z roboty, jak Metzner, ale żeby ogarnąć szybki wypad, to potrzebny jest cash i my go mamy w RMF Max. Jeszcze dzisiaj możecie rozbić bank. Pytanie tylko, ile jest do zgarnięcia? No to ja tak szybciutko wam podpowiem. Do zgarnięcia jest za mało 14 331, a 16,5 tysiąca to jest za dużo. No i widełki nam się zmniejszają. Zostało naprawdę niewiele opcji na strzał. A jeśli odgadniecie w finale, o jaką sumę chodzi, to zabieracie tę kasę. Na finał dzisiejszy to już duża szansa, prawda? No to co? Uwaga! Żeby wam lepiej od rana było, to każdego SMS-a, który wyślecie na 7327 o treści Max, pomnożymy przez 10 minut razy 109 szans dostania się do finału. No to szybciutko. Max na 7327. W RMF Max za dużo, za mało. Zapraszamy do zabawy. No, zabawcie się razem z nami i wygrajcie kasę.
1: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile? 14 331 zł to za mało.
3: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
16: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
17: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
18: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
20: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
21: Autokompol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Dąbrowskiego 449 zaprasza.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
1: Wychodząc z domu, warto zabrać dziś ze sobą parasol albo chociaż kurtkę z kapturem. Synoptycy przewidują w regionie gęste chmury i opady deszczu. Miejscami mogą być dość intensywne. Będzie chłodno, na termometrach 10, maksymalnie 11 stopni. Wiatr słaby, a ciśnienie niskie, ale w ciągu dnia będzie rosło. Wieczorem powinno być już w normie. Taka aura powoduje, że pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możecie czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvel.

pływanie. Pozdrawiamy wszystkich pływaków Poznania i okolic. Dlaczego mówię o pływaniu? Dlatego, że uwaga, mamy nową pływalnię w mieście Poznań. Pływalnia miejska Grunwald. Tak, tak, w tym miesiącu będzie otwarcie. Warto skorzystać. Powiem wam szczerze, oglądam sobie miejsce i zdjęcia na poznajnaszemiasto.pl. Wygląda to bardzo nowocześnie przy ulicy Taborowej. Oprócz basenów mamy saunarium całe, właśnie parową, biosaunę, saunę fińską, solarium z małą tężnią salankową oraz saunę infrared z promiennikami podczerwieni. Ulala, nowocześnie. No to wybieramy się na Taborową, jak już otworzą, i będziemy pływać w pływalni miejskiej Grunwald. A teraz w robocie w RMF Max Poznań na 9.35. Nówka sztuka, nowy Alok w RMF Max, Kalit na wokalu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40 przez 42.

0: A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: W studio RMF Max Poznań na zegarach 10:00. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Strażacy już trzecią dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na szczęście dowódcy akcji gaśniczej są optymistami. W walce z pożarem pomaga dzisiaj deszcz. Czy pożar został opanowany?
13: No wiele wskazuje na to, że tak, bo nie ma już nawet takiej linii ognia, którą trzeba by było zatrzymać. Działania straży, jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, koncentrują się teraz na wypatrywaniu miejsc, które mogłyby być zarzewiem pożaru. Nad puszczą ma dziś pracować 9 śmigłowców i 4 samoloty, żeby zrzucać wodę na płonący las.
12: O czym informował Dominik Smaga.
7: To jest RMF Max Poznań.
12: Kilkadziesiąt rodzin rocznie decyduje się na zostanie rodzicami zastępczymi w Poznaniu. Potrzeby są jednak nawet kilkukrotnie większe. Na nowy dom czekają maluchy, które z różnych powodów nie mogą mieszkać z biologicznymi rodzicami.
14: Cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Teraz szczególnie zwracamy się właśnie w kierunku osób, które chciałyby taką funkcję objąć, bo zbliżają się poznańskie dni rodziny. Będziemy rozmawiać, jak zostać rodzicem zastępczym, z czym to się wiąże.
5: Bo to jest proces i częścią tego procesu jest takie szkolenie, takie przygotowanie do tej roli.
14: My właśnie tutaj w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda organizujemy takie przygotowania i szkolenia dla kandydatów. Oczywiście, żeby najpierw przystąpić do szkolenia, trzeba jeszcze pewne warunki spełnić.
12: Mówiła naszemu reporterowi dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu Agnieszka Ugorek-Macka. Minęła 10:00, a teraz krótko o tym, co w Poznaniu. Jutro ruszy remont zatoki autobusowej przy przystanku Marszałkowska na ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Prace obejmują wymianę nawierzchni z betonowej kostki na nową, betonową przystosowaną do ruchu autobusów. Zmieniony zostanie również peron przystankowy. Na czas prac przystanek będzie tymczasowo przesunięty, a remont potrwa do połowy lipca. Dbasz o rośliny na swoim balkonie, tarasie czy przydomowym ogródku i nieźle ci to wychodzi? Zgłoś się do tegorocznej edycji konkursu Zielony Poznań. Trwają poszukiwania najpiękniej ukwieconej przestrzeni w naszym mieście.
15: Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczy, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.
12: Mówiła Ewelina Murzydło z Poznań. Urzędu Miasta. Zgłaszać się można do 30 czerwca. I na koniec jeszcze sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach. W większym towarzystwie nadal jedziemy Lutycką do Sytkowskiej w obu kierunkach. I to wszystko we flaszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Bez kawy dziś możecie nie dać rady. Pogoda niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie, dlatego jeśli jesteście śpiący, rozdrażnieni i nie macie na nic siły, to możecie to śmiało zrzucić właśnie na pogodę. Na niebie gęste chmury, synoptycy prognozują też opady deszczu, ale późnym popołudniem ten deszcz nie powinien już się pojawiać. Warto też się cieplej ubrać. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 10-11 stopni. Wiatr jest słaby, a ciśnienie niskie, ale powoli rośnie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Dzień dobry po 10:00, poczarujemy razem w robocie. Tak, bo to taki czarujący program. Jest czarujący pan za mikrofonem Piotrek Niewald. Byle do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy. Szybciutkie oko na dzisiejszy dzień. Dzisiaj mamy czwartek, biforujemy weekend, 7 dzień maja. Najlepszości dla urodzonych 7 maja. Dzisiaj Róża i Gizela mają imieniny. Wszystkiego dobrego, Światowy Dzień Hasła. A właśnie, możesz zmienić.
18: Max. Słyszałem znów jej głos.
17: Hasło zmieni.

0: Ja właśnie kończę pierwszą kawę dzisiaj. No, a te dziewczyny w RMF Max to działają jak kawa. Za nami Stateside i oczywiście Zara Larsson w RMF Max. Z nami emocje. No właśnie, emocje, emocje. Jeszcze raz emocje po kasę w RMF Max. No bo jakie to będą emocje, jak dzisiaj na przykład byście wygrali nie mniej niż 14 331, a nie więcej niż 16,5 i trzeba tylko tą kwotę, którą macie ochotę wygrać, która jest do wygrania, odgadnąć w finale. Kto jak nie ty i kiedy jak nie dzisiaj? No to zapraszamy was do finału. 7327, hasło Max wysyłacie na 7327, jeden smsik 369. Spróbować, no warto, warto, no, no czy warto spróbować? No, no generalnie jest ta złota zasada, jak nie spróbujecie, to nie wygracie. Jak nad wodę nie pojedziecie, to ryby nie złowicie. No właśnie, 7327, wyślijcie hasło Max i spróbujcie dostać się do finału. Oczywiście kliknąć można także na rmfmax.pl. Za dużo, za mało. Dzisiaj trafiamy pomiędzy 14 331 a 16,5, bo tyle jest dzisiaj do wygrania w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zck.it.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
7: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca.

0: Tak, przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
0: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
0: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz! Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187, a grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: Promocja do 9 maja. Szczegóły na oszom.pl.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: I po reklamie.

najbardziej bezpieczne i najbardziej przebojowe tematy. Prosto z Irlandii Jazzy na naszą playlistę w Poznaniu. Więcej o bęgerach na rmfmax.pl. A propos bezpieczeństwa, no to tak, słuchajcie. Rozwiązania dla bezpieczeństwa, wydarzenia towarzyszące, wymiana doświadczeń i rozwiązań, działanie miasta w obszarze bezpieczeństwa, to wszystko będzie na międzynarodowych targach poznańskich podczas wydarzenia, które nazywa się Protega. Protega 2026 w środę i czwartek 20 i 21 maja. Ja się wybieram na międzynarodowe targi poznańskie. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych ochronie ludności i obronie cywilnej. Tegoroczna edycja zgromadzi przedstawicieli administracji, służb oraz ekspertów, czyli

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Hej, cześć, mam dla was nowy beat, który polecam do pracy, po pracy, na podróże i po szkole. To Daydream Affiliate i jego nowość Playback.
1: Hopec Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Grunwald między drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7, w godzinach od 10 do 14. Grunwald między drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
3: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
1: Bez kawy dziś możecie nie dać rady. Pogoda niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie, dlatego jeśli jesteście śpiący, rozdrażnieni i nie macie na nic siły, to możecie to śmiało zrzucić właśnie na pogodę. Na niebie gęste chmury, synoptycy prognozują też opady deszczu, ale późnym popołudniem ten deszcz nie powinien już się pojawiać. Warto też się cieplej ubrać. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 10-11 stopni. Wiatr jest słaby, a ciśnienie niskie, ale powoli rośnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
2: Hity na maksa.
0: RMF Max Poznań.

Farmer. Nie umiem, Jacobem, ja nie potrafię. Dobra, to był Daddy Yankee w RMF Max. A wy jak potraficie śpiewać? A może to udowodnicie i pośpiewacie z Reniusis. Gruby Bans będzie wam miksował płytę, a Reniusis pojawi się na żywo w MK Bowling. Przypomnę o imprezie, która będzie miała miejsce już niedługo. I to jest inauguracja tego wyjątkowego terasu w MK Bowling w Galerii MM, czyli letniego sezonu granego właśnie w tym miejscu. Wszystko odbędzie się 16 maja, a ja mam dla was właśnie na tę imprezę na sobotę wejściówkę podwójną. Zaczynają po godzinie 20:30. Co trzeba zrobić? No właśnie, Kaśka dostała zaproszenie, bo napisała, że zakręcona to ten największy przebój Reniusis, która się pojawi. A może ktoś pamięta jakieś inne nagranie? piotr.niwald@rmfmax.pl. Do wzięcia jest podwójne zaproszenie na oficjalne otwarcie letniego sezonu w MK Bowling z Reniusis. piotr.niwald@rmfmax.pl. Inny przebój proszę wymienić, niż zakręconą. Coś szefowa dzisiaj zakręcona w tej robocie, to szefowa spokojnej pracy życzymy, no bo my tutaj staramy się coś powiedzieć. Ja się

0: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reni Jusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 11. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Jedna ze zmian dotyczy na przykład znieczulenia podczas porodu.
16: Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego. Także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka. Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
15: Tyle Michał Dobrołowicz.
17: Słuchacie RMF Max Poznań.
15: Przed nami kolejna duża impreza biegowa w Poznaniu. Po półmaratonie tym razem odbędzie się bieg Wings for Life, a to oznacza zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Na co musicie się przygotować, sprawdzał Przemek Wałczyński.
18: Jedna z najbardziej znanych imprez biegowych startuje 10 maja, czyli
11: czyli już w tę niedzielę. Zmian w komunikacji miejskiej spodziewajcie się w okolicach południa. 8 autobusowych linii, w tym 174, 190 i T7 zmieni swoje trasy. Przejazdy przez trasę biegu będą czasowo wstrzymywane, a w trakcie biegu będą uruchomione dodatkowe linie tramwajowe, a do 14.15 od samego południa poruszanie się między dworcem PKP a lotniskiem będzie mocno utrudnione. Właściwie będzie to możliwe jedynie jadąc pestką do przystanku Aleje Solidarności i stamtąd pod terminal dojdziecie już autobusem 148 albo 159.
15: Jest 11, a teraz krótko i szybko o ćwiczeniach dla chętnych mieszkańców Poznania. Będziecie mogli dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, jak używać plecaka ewakuacyjnego, jak zabezpieczyć dom i udzielić pierwszej pomocy. To podczas wydarzenia Protega, które odbędzie się 20 maja. W przyszłym tygodniu wystartują zapisy, a udział będzie mogło wziąć 120 osób. Szczegóły na stronie targów Protega. Można już zgłaszać swoje pomysły do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Każdy z nich może mieć szansę na realizację.
14: W tamtym roku mieliśmy zgłoszonych niecałe 300 projektów, z czego 170 ponad znalazło się na liście do głosowania, a 60 wygrało. Także myślę, że 60 projektów, szczególnie zwracam uwagę na możliwość składania tych projektów małych, rejonowych. To jest taka szansa, żeby na początek wejść właśnie w tych trochę mniejszych rozgrywkach do budżetu obywatelskiego.
18: Zwykle jest tak, że tempo składania tych projektów rośnie już tak bliżej tego granicznego terminu, a nie na początku.
14: Dokładnie. Na tą chwilę mamy jeden wniosek, który teraz procedujemy i pewnie niedługo już pojawi się jako pierwszy zgłoszony. Pamiętajmy, że wszystkie wnioski jeszcze później muszą być poparte 10 podpisami mieszkańców.
15: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta w rozmowie z naszym reporterem. Wnioski możecie składać do 29 maja, a szczegóły znajdziecie na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Aura za oknem może minimalnie poprawić humor tylko alergikom. Dziś odetchniecie z ulgą. Pylenie w mieście jest słabe, a jakość powietrza dobra. Na niebie chmury i opady deszczu będą dziś przeważać. Jeśli wychodzicie z domu, to pamiętajcie o parasolach. Warto też założyć coś cieplejszego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 11 kresek. Wiatr jest słaby, ciśnienie już niewiele poniżej normy. W nocy zachmurzenie najpierw duże, później umiarkowane, a na termometrach 7 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Czwartunio, można powiedzieć czwartunio. W końcu za chwilę piątek, piątunio. Haha, 7 dzień maja, słuchacie RMF Max. W pracy bardzo dobrze, bo to najlepszy program do słuchania w pracy. RMF Max. Dobra, lecimy z kolejną godziną. Dzisiaj 7 dzień maja. Dzisiaj ma Róża imieniny. Pani Różo, wszystkiego dobrego. Pani Gizelo, także najlepsze dla urodzonych 7 maja. Dzisiaj dzień hasła. No to może pomyśleć, żeby to hasełko zmienić?

0: Sound, Boy, You Turn Me w RMF Max. No to jest ten hit, który najlepiej opisuje huśtawki szefa. Upside Down w RMF Max. Tak na serio, to nic nie musicie. Nie musicie wysyłać SMS-ów do naszej zabawy za dużo, za mało, ani klikać na rmfmax.pl. Nikt tu nikogo zmuszał nie będzie, żeby wydał 3,69 na SMS-a i na przykład dostał się do finału i wygrał naprawdę potężną kasę, bo dzisiaj no nie mniej niż 14 331, a nie więcej niż 16,5. No i tak naprawdę 113 razy od teraz pomnożę waszego SMS-a i zgłoszenie na www, czyli to karunda bonusowa, która zrobi z jednego wysłanego SMS-a 113 wysłanych, ale nie, no nie musicie tego wysyłać, nie. 3,69 wydać, nie. Ale później, po południu, jak w radiu usłyszycie finał, żeby nie było, mogłam tam być i wygrać te pieniądze. Max na 7327. Nie musicie wysyłać.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile? 14 331 zł to za mało.
3: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłem?
7: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
1: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
11: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

ale to są emocje przy tym nagraniu w Poznaniu. Zawsze jak słyszę Eben i Hearts, ach, aż prawie łezka w oku, prawda? No tak jest. Przed nami bardzo fajny weekend. W sobotę będę z wami po południu. Będzie dużo tematów takich, wiecie, motoryzacyjnych, powiedziałbym, bo to będzie program Radiowóz. Ale 10 maja, i to też bardzo ważna informacja,

0: Uśmiechamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Grunwald między drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7, w godzinach od 10 do 14. Grunwald między drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
1: Aura za oknem może minimalnie poprawić humor tylko alergikom. Dziś odetchniecie z ulgą. Pylenie w mieście jest słabe, a jakość powietrza dobra. Na niebie chmury i opady deszczu będą dziś przeważać. Jeśli wychodzicie z domu, to pamiętajcie o parasolach. Warto też założyć coś cieplejszego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 11 kresek. Wiatr jest słaby, ciśnienie już niewiele poniżej normy. W nocy zachmurzenie najpierw duże, później umiarkowane, a na termometrach 7 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvel Grupa.

komu miałbym powiedzieć, no, Bledka? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam, że mamy nowy park w Poznaniu. Mały, kieszonkowy, taki wiecie, do odpoczynku. Zresztą są tutaj elementy relaksacyjne, jak pisze poznaj.pl. Przy ruchliwej Głogowskiej jest właśnie ten park, zlokalizowany na tyłach kamienic. No i warto przy ulicy Chłodnej delikatnie latem na przykład się ochłodzić. Patrzę na zdjęcia na poznaj.pl. No, Cilando pełną gębą, naprawdę. Kolejne Cilando, także i fajne informacje weekendowe. Po 12 spotkamy się po południu, a za chwilę doskonałe All The Time, John Summit i duet The Chainsmokers w RMF Max Poznań.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: I już 12:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Najpóźniej za 2 tygodnie powinniśmy się dowiedzieć, skąd rząd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych. Chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo. Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent.
5: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
4: Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: To jest RMF Max Poznań.
4: Poszukiwani są rodzice zastępczy w Poznaniu. Na nowe domy czekają maluchy, które nie mogą mieszkać z biologicznymi rodzicami. To dla nich szansa na lepsze życie.
6: Te potrzeby są bardzo duże. Kandydatów nie ma aż tylu, żeby zaspokoić faktycznie potrzeby te dzieci. W tej chwili mamy 3. turę szkolenia. Zakończy się 16 maja.
7: To są różne wypadki losowe, że te dzieci faktycznie potrzebują nowego domu.
6: Najczęściej mamy jednak do czynienia z takim skrajnym zaniedbaniem dzieci i te dzieci no, przebywają niestety w takich domach, które nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej i opieki, ale i takiej bytowej, ale oczywiście i wychowawczej.
4: Mówiła dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu Agnieszka Ugorek-Macka, a rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. Do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać we fleszach RMF Max. Minęła 12:00, a teraz krótko o tym, co w Poznaniu. W ginekologiczno-położniczym szpitalu klinicznym przy ulicy Polnej wprowadzono powitalnik, poradnik mający na celu wsparcie rodziców oraz personelu medycznego. Publikacja jest skierowana do rodzin, które muszą zmierzyć się z trudnymi diagnozami dotyczącymi ich nowonarodzonych dzieci. Można go też bezpłatnie pobrać ze strony powitalnik.pl. A teraz jeszcze ważna informacja dla wybierających się na jutrzejszy mecz Lecha z Arką Gdynia. Najszybciej i najwygodniej na stadion przy Bułgarskiej można dojechać komunikacją publiczną, zwłaszcza tramwajami. A jeśli planujecie dostać się autem, to pamiętajcie, by korzystać z parkingów buforowych. Ten przy Enea Stadionie jest zamknięty. W dniu meczu organizacja ruchu będzie zmieniona, więc warto zaplanować sobie podróż wcześniej. A pierwszy gwizdek o 20:30. I na koniec masz zielony zakątek, taras, balkon czy przydomowy ogródek? Weź udział w konkursie Zielony Poznań. Miasto poszukuje najbardziej ukwieconego miejsca.
8: Konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32. edycji przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki.
4: Mówiła Ewelina Murzydło z Poznańskiego Urzędu Miasta. Zgłaszać się można do 30 czerwca. Można to zrobić elektronicznie albo osobiście w urzędzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się nadal z zachmurzeniem dużym i opadami deszczu, ale bliżej wieczora padać już nie powinno. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 11 stopni, wiatr jest słaby, a ciśnienie dobiło do normy. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ale pogoda niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie. Jutro już trochę przyjemniej, możemy liczyć na więcej przejaśnień, ale chmury też będą się pojawiać. Na termometrach do 15 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Dzień dobry po południu, dzień dobry. Jak to fajnie brzmi po południu, prawda? Czwartek po południu, słuchaj, za chwilę piąteczek. O to chodziło. Dobrze, dobrze, jesteśmy po 12:00. Tu RMF Max, program byle do obiadu. Są konkretne informacje, są dobre motywacje i na pewno uśmiech w muzyce. The first time po południu, byle do obiadu w RMF Max, zaczyna Damiano Dawid.

0: Rosa, ale to zachwyca w klubie FM. Użyłem tego nagrania w secie. No cudowne w tamtym tygodniu. Zaglądajcie na soundcloud.com, Amana na Niewalt. Wczoraj zrobiłem nowego miksa, ależ to kręci, no prawie tak samo jak kasa. Co dzisiaj może wam się udać? Uwaga, bo to może się udać. Może się udać. Zamykamy oczy i jeszcze raz sobie wyobrażamy. Kwota między 14 331 a 16,5 tysiąca. No i teraz taka żółta karteczka, gdzie ona była, to z tym klejem, o, cyk. Ile zapisujecie? My to mamy. I wy to trafiacie w finale, do którego się zgłaszacie na rmfmax.pl teraz, albo SMS-em, który kosztuje tylko 3,69 na 7327. A ja sobie teraz... Ja sobie swoją kwotę zapiszę i to się z wami zabawi, ale nic nie wygra, dobra? Dzisiaj nie mniej niż 14,331, a nie więcej niż 16,5 tysiąca. Zapraszamy do zabawy i do wygrywania kasy. Kartkę przylepiam i czekamy na finał. rmfmax.pl. Do dzieła! RMF
1: Max. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reni Jusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej. Bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
15: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
14: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
16: Ten zabójca nie popełnia błędów.
14: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
17: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
23: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
24: I po reklamie.

California Love, no zachwycili w Przytkowicach, do Przytkowic z Wielkopolski daleko, no to mamy bliżej na lato na maksa, prawda? No właśnie, to jest dobry plan na kolejne koncerty i to w Pile, tylko stówka, słuchajcie. Byliśmy w Gorlicach, będziemy w Pile 16 maja, tam będzie grało lato na maksa, będzie Zalia Post i będzie Ola za dekami, a w kolejce Malbork, Wadowice, Gogolin, Łódź, Krastystaw i oczywiście Ogrodzieniec. Tu będziemy z latem na maksa, z Wielkopolski warto się wybierać, chociaż ta destynacja Piły bardzo, bardzo kusi, prawda? Na 16 maja. Oj, tutaj będzie się działa niezliczona ilość radości. Mocno polecamy. Więcej o naszych koncertach Lata na Maxa dla poznaniaków Wielkopolan także na rmfmax.pl. Wracamy do nutek. Azizam w Poznaniu. Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych mediaexpert.
10: Mediaexpert, tanie masz.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
14: Auto Kompol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
15: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reniusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
16: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Grunwald między drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7, w godzinach od 10 do 14. Grunwald między drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
6: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się nadal z zachmurzeniem dużym i opadami deszczu, ale

0: Bliżej wieczora padać już nie powinno. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 11 stopni, wiatr jest słaby, a ciśnienie dobiło do normy. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ale pogoda niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie. Jutro już trochę przyjemniej, możemy liczyć na więcej przejaśnień, ale chmury też będą się pojawiać. Na termometrach do 15 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Hit na maksa.
1: RMF Max Poznań.

po raz kolejny fajnie udokumentowali, że to tanecznie, że to przebojowo. Calvin Harris i Rihanna w RMF Max Poznań na 93.5. A propos dokumentów, w piątek 8 maja, jutro, w Poznaniu rozpocznie się 7. poznańska odsłona festiwalu Millennium Dogs Against Gravity 2026. Przez 10 dni Kinomuza będzie miejsce spotkań z kinem dokumentalnym z całego świata, twórcami filmowymi i publicznością zainteresowaną współczesnymi problemami społecznymi, politycznymi i kulturowymi. Dobre kino w kinie Muza już od jutra. Millennium Dogs Against Gravity, o tym pisze więcej codziennypoznań.pl, a Niewald Gadał będzie więcej jutro po 9. Trzymajcie się ciepło, bye bye!

0: momencie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
11: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
10: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
12: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
1: I po reklamie.
16: Wyj głośniej.
17: Mi fan.
16: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
18: W studio RMF Max Poznań na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Prezydent kieruje wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi:
19: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
18: Mówił Karol Nawrocki. Nic nie wskazuje jednak na to, by senatorowie poparli wniosek prezydenta.
20: Organizacja takiego referendum byłaby parodią. Także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
18: mówił senator Marek Borowski. Za przeprowadzeniem referendum będzie natomiast opozycja.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
18: 37-latek z Poznania wśród zatrzymanych w ramach operacji Hellfire skierowanej przeciwko cyberprzestępczości pedofilskiej. Mężczyzna przyznał się do posiadania materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Jak już wam mówiliśmy rano, operacja objęła całą Polskę, zatrzymano 123 osoby i zabezpieczono 1500 urządzeń. Nowy plac zabaw dla dzieci, kolejne ławki w przestrzeni miejskiej, dodatkowe oświetlenie czy zajęcia. Każdy pomysł może być dobry, by zgłosić go do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jak już wam mówiliśmy, ruszył nabór wniosków.
0: Jeżeli chodzi o te zgłoszone projekty, przeważają miękkie działania czy raczej twarde inwestycje?
1: Można powiedzieć, że tak pół na pół. Wiadomo, że jest dużo tych sportowych. Ważna zmiana, bo ogólnomiejskie będą mogły być do 3 milionów złotych. Zawsze były do 2, co też pokazuje, że tutaj wzrosła nam ta kwota. Natomiast jest dużo projektów miękkich kulturalnych, więc one też swoją liczbę zdobywają. Natomiast no, mamy inne marketingowe rzeczy, które będą zachęcać już na etapie składania wniosku. Między innymi pojawi się maskotka budżetu atelskiego, więc zachęcam do oglądania naszych mediów społecznościowych. Tam to wszystko będzie widać. To jeszcze tajemnica.
18: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. Na razie zgłoszono jeden projekt do tej edycji. Wszystko przed wami. Jest 13, a teraz jeszcze krótko o atrakcji, którą przygotowano w ramach Nocy Muzeów w Poznaniu. Na Placu Kolegiackim odbędą się pokazy wideomappingu. Wydarzenie zaplanowano 14 maja, a pokazy będą odbywać się co pół godziny od godziny 21. Organizatorzy informują, że w związku z wydarzeniem mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym w okolicy placu. Bądźcie wyrozumiali. To tylko jeden wieczór. I na koniec na Placu Wolności w Poznaniu odbędzie się wystawa poświęcona genom. Wystawa będzie dostępna od jutra do 3 lipca. Organizatorzy przygotowali szereg interaktywnych ekspozycji, które pozwolą lepiej zrozumieć, jak geny wpływają na nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Wstęp jest wolny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Miejscami jeszcze mogą przydać się parasole, ale późnym popołudniem według synoptyków padać już nie powinno. Na termometrach 11 stopni to maks, jaki widzimy. Wiatr jest słaby, a ciśnienie w normie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Noc zapowiada się z zachmurzeniem najpierw dużym, później umiarkowanym. Przelotnie może padać deszcz, ale to niewielkie opady. Na termometrach 7 stopni. Jutro już przyjemniej, więcej przejaśnień, ale chmury też będą się pojawiać. Na termometrach 15 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Hello, guten tag, bonjour, czy może hola?
20: No. Brawo, zdałaś, zaliczam.
17: Dziękuję, na poziomie podstawowym. Dzisiaj już rozszerzony jest z matury, więc nie wiem, czy bym sobie poradziła.
20: Jeśli potrzebujecie pomocy, by poradzić sobie z kolei z czwartkiem, jesteśmy tu. Anka Fiałas z wami do 17 w RMF Max. Masa hitów i kasa do wygrania. Na początek Tame Impala.

0: Jak się nie ma czym zachwycić za oknem, to dobrze, że jest chociaż czym zachwycać się z głośnika. Beautiful, Anima i Joy w RMF Max. No i zaglądam też do kalendarza. Tu można się uśmiechnąć, bowiem dzisiaj 7 maja. Czujecie to? Jesteście lekko przesądni? Siódemeczka to zazwyczaj szczęśliwa liczba.
1: Warto to sprawdzić w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wyciągnięcia dziś duże pieniądze. Wystarczy dokładnie obstawić, ile tych pieniędzy jest na naszym koncie. A skoro mamy 7 w kalendarzu, to od teraz 107 razy będziemy mnożyć każde wasze zgłoszenie.
0: Już wiemy, że na pewno na naszym koncie mamy więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca, więc wygrana jest bardzo blisko.
1: Jeśli pogoda was przygnębia, zróbcie coś z tym. Wygrajcie dużą kasę w RMF Max. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać SMS-a o treści Max, a my teraz mnożymy go 107 razy. RMF
2: Max. Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
4: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
13: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Ha, i nie ma lipy.
14: Hej, to był mój tekst.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: No i nie ma lipy, no.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowit. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM.

0: podbija ciśnienie lepiej niż druga kawka. Today w RMF Max. A teraz rozejrzyjcie się wokół. Widzicie jakiś billboard? W Amsterdamie od maja na billboardach nie można reklamować mięsa. Holendrzy zdecydowaliby ograniczyć jego spożycie.
1: No i teraz pojawia się pytanie, a gdyby u nas tak ograniczyć to, co jest eksponowane na billboardach, to co by to miało być? Czego nie chcielibyście widzieć na polskich billboardach? Od teraz czekamy na głosówki od was na Messengerze RMF Max i mamy dla was gadżety.
0: Zestawy gadżetów za najfajniejsze nagrania. No, ja na przykład obyłbym się bez napisów na wzdęcia.
1: Ja wiem, że są też tacy, którzy by powiedzieli tych odważnych reklam bielizny.
0: Oj, oj.
1: Ale na niektórych to przynajmniej działa tak, że zdejmują nogę z gazu. Ale są na pewno takie rzeczy na billboardach, których byście widzieć nie chcieli.
0: No to nagrywajcie głosowy. Od teraz czekamy na nie, na naszym Messengerze. Czego nie chcielibyście widzieć na billboardach w Polsce? Dajemy za najfajniejsze nagrania, zestawy maksymalnych gadżetów.
1: A to Iben.

0: bierzemy każde zgłoszenie, więc łapcie za telefon, bo jeszcze na ten bonus możecie się załapać.
1: 107 razy 7 maja. Może to już do Was mówi, że warto. A poza tym warto, bo jest do wygrania więcej niż 14 331 zł. Ile dokładniej, to Wy będziecie obstawiać, ale najpierw po prostu trzeba wejść do gry.
0: 7327. Na ten numer za 3,69 wysyłasz jedno zgłoszenie, hasło max, a my mnożymy je 107 razy. Jeszcze przez moment. 7327. Do dzieła. Max.
2: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
6: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
12: A nie mówiłem?
11: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
13: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Miejscami jeszcze mogą przydać się parasole, ale późnym popołudniem według synoptyków padać już nie powinno. Na termometrach 11 stopni to maks, jaki widzimy. Wiatr jest słaby, a ciśnienie w normie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Noc zapowiada się z zachmurzeniem.

0: Najpierw dużym, później umiarkowanym. Przelotnie może padać deszcz, ale to niewielkie opady. Na termometrach 7 stopni. Jutro już przyjemniej, więcej przejaśnień, ale chmury też będą się pojawiać. Na termometrach 15 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max Poznań.

0: Karol G i od razu przenosimy się na jakąś gorącą wyspę w RMF Max. Ale gorąco to może wam się też zrobić, jak wybierzecie się w tym roku w Beskidy. No to jest hot news, bowiem otwarta będzie w tym roku specjalna kolejka, tak naprawdę saneczki, rozpędzające się do 40 km na godzinę. Długość trasy 747 metrów. Matko jedyna, co za roller coaster!
1: No ci powiem, podjarkę masz taką, jakbyś nigdy w górach nie jeździła. Tam zawsze serpentynami jedzie się nie szybciej niż 40 km na godzinę.
0: Tylko ty mówisz pod górkę. U nas z górki to jest zawsze z nowościami.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Tak pod ten roller coaster pogodowy, który nam robi ostatnio majówka i teraz to, co mamy za oknem. Wiktor wali góra i cztery pory roku.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
13: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Grunwald między drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja Poznań, ulica Kamiennogórska 7 w godzinach od 10 do 14. Grunwald między drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.
9: Tak działa Max.
7: W aucie.
9: Online.
7: U ciebie na chacie.
9: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
18: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Jest 14. Paulina Gołąb, zapraszam. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie może orzekać mimo zabezpieczenia wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sędziowie pojawili się dziś w pracy z dokumentem, w którym Trybunał ze Strasburga zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków.
19: Sędziowie poinformowali, że zostali przyjęci przez wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego, który jednak powtórzył stanowisko jego prezesa Bogdana Święczkowskiego, że nie może dopuścić sędziów do pracy, ponieważ nie nawiązali z Trybunałem stosunków. rynku pracy.
0: Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment?
19: Relacjonował sędzia Krystian Markiewicz.
18: A to był Tomasz Skory.
11: Słuchacie RMF Max Poznań.
18: We Fleszu RMF Max o 14 mamy szybką, ale ważną informację dla podróżujących komunikacją miejską w Poznaniu. Jutro od godziny 18 do soboty do końca dnia zamknięta będzie ulica między Szylinga a Zwierzyniecką. To efekt demontażu żurawia, który wymusił zmianę trasy autobusów linii 164. Autobusy pojadą inaczej, a szczegóły znajdziecie na stronie ZTM-u. Sprawdźcie. Trzeba tego bardzo chcieć, ale też spełnić odpowiednie warunki. We Fleszu RMF Max wracamy do rodziców zastępczych. Ci, którzy chcą nimi zostać, muszą wiedzieć, że będą najpierw sprawdzeni.
8: Jest też jedna wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów, żeby zobaczyć, jakie warunki mają. Tutaj nie patrzymy na to, jak duży dom jest, bo nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby dziecko miało zapewniony swój kąt, po prostu kąt do zabawy, do nauki. Zazwyczaj tak jest, to wtedy kandydat może przystąpić do szkolenia.
16: Jak duże są potrzeby, bo tych poszukiwanie rodziców trwa cały czas, praktycznie cały rok.
8: Ponieważ dzieci jest więcej, które potrzebują właśnie takiego bezpiecznego domu niż kandydatów. W tej chwili liczba dzieci oczekujących zawsze tak gdzieś waha się między 70 a nawet do 100.
18: Mówiła dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu Agnieszka Ugorek-Macka, a z którą rozmawiał nasz reporter. Czy w bibliotece słychać tylko ciszę? W Poznaniu przekonują, że jest inaczej. W naszym mieście trwa tydzień biblioteka, to okazja, aby zajrzeć do miejsca, w którym nie tylko wypożycza się książki.
0: Spotkania z autorami, warsztaty, koncerty i wydarzenia dla dzieci, tym żyje od kilku dni Biblioteka Raczyńskich i jej filie. Są zajęcia kreatywne, rozmowy o książkach, wydarzenia rodzinne i sporo rzeczy, które bardziej przypominają klimat domu kultury niż klasycznej biblioteki. To na przykład trening pamięci w filii sztuki, czy piątkowe spotkanie z poznańskim autorem Piotrem Bojarskim w filii na Fabianowie. Tego samego dnia będzie również spotkanie o psychologii i o relacjach między ciałem a psychiką, a w sobotę planszówkowy klub biblioteki i warsztaty artystyczne dla dzieci. Po pełen program tych wydarzeń zajrzyjcie na stronę Biblioteki Raczyńskich.
18: Informował Przemek Wałczyński.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Do wieczora w Poznaniu utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami jeszcze może przelotnie padać deszcz, ale później pogoda powinna się poprawić. Temperatura maksymalna wyniesie 11 stopni, a wiatr będzie słaby. Ciśnienie jest w normie, a jakość powietrza w mieście dobra. Mimo to obecna aura może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro czeka nas nieco przyjemniejszy dzień. Pojawi się więcej przejaśnień, choć chmury nadal będą obecne. Temperatura wzrośnie do 15 kresek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: I tak kolejny krok do fajrantu zrobiliście z nami.
21: RMF Max, hity na maksa.
22: No to trzymajcie się mocno kierownicy. Koniec bramek na autostradzie A2, jest decyzja.
18: Za chwilkę szczegóły, to jest powód, żeby zostać z nami.
23: Poczuj dobry beat.
18: Kierowcy, róbcie głośniej nie tylko. Także ci, którzy chcą jechać z tym czwartkiem do przodu. Anka i Fiołas już po 14. Jazzy and Spritzy. Can't deny it w głośnikach.

0: znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Od razu pojawiają się wspomnienia, gdy gramy w RMF Max takie klasyki jak ten. To Infinity. Tymczasem czy bramki na autostradzie A2 też będą już klasykiem, przeszłością? Otóż mają zniknąć bramki do likwidacji, ale tylko te na państwowych odcinkach, nieużywane, gdzie teraz zwalniamy, a i tak nikt nas nie kasuje.
1: No wiadomo przecież, że nie te, na których się płaci. No hello, no najdroższa A2 z tej żyły złota by na pewno nie zrezygnowała, także nie klikajcie już w tego newsa. Zrobiliśmy to za was, naprawdę można ze spokojem iść do przodu.
0: Max. Na naszym horyzoncie przyjemności, zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
14: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
15: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ulubiona kuchnia?
19: Wiadomo, włoska.
18: Lody?
19: No włoskie.
18: Wakacje?
19: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
18: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
19: Fantastycznie!
18: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
20: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: I po reklamie.
21: Gramy.
22: Nie oceniamy.
21: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: ten nowy sezon od Dawida Podsiadło pozwala się rozmarzyć. I może wcale nie trzeba będzie wychodzić z tej rzeczywistości. W końcu już teraz rozdajemy kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jest ta ekscytacja. Jaka kwota zaraz padnie na antenie RMF Max? No bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 16,5 tysiąca. Numer wybrany.
0: No i już, o, drugi sygnał za nami. Mamy nadzieję, że dzisiaj albo się bardzo uściśli ta kwota, która jest do wygrania, albo... 6 sygnałów maksymalnie czekamy, ja już tu liczę z niepokojem. Czwarty to był teraz, czwarty. Albo po prostu będzie 500 zł dla tego, kto nie udzieli prawidłowej odpowiedzi. Albo... Nie!
2: To już szósty!
0: Albo to jest tylko stówa!
2: 100 zł, niestety, dla osoby, która nie odebrała naszego połączenia. A szkoda, bo sama próba, samo obstawienie to już 5 stówek, a przecież może tej kasy być zdecydowanie więcej, bo więcej niż 14 331 zł jest na naszym koncie, to wiemy.
0: Kto chce chętnie zgarnąć te pieniądze, już teraz niech wysyła hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A może wy też macie już w głowie jakąś kwotę? Każdą warto sprawdzić. Jutro dużo kasa znów do wzięcia. Łapcie szczegóły i zgłaszajcie się do naszej zabawy na rmfmax.pl.
0: A to już. Ed Sheeran.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe

0: sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: Urywał je.
9: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
18: Autocompol, autoryzowany serwis Renault, Poznań Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
15: Hello. I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Poznań 93,5 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
22: Do wieczora w Poznaniu utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami jeszcze może przelotnie padać deszcz, ale później pogoda powinna się poprawić. Temperatura maksymalna wyniesie 11 stopni, a wiatr będzie słaby. Ciśnienie jest w normie, a jakość powietrza w mieście dobra. Mimo to obecna aura może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro czeka nas nieco przyjemniejszy dzień. Pojawi się więcej przejaśnień, choć chmury nadal będą obecne. Temperatura wzrośnie do 15 kresek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
20: RMF Max.
19: RMF Max Poznań.

0: Inem i Houdini w RMF Max. No i właśnie a propos iluzjonistów. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, co mogłoby zniknąć z polskich billboardów? Dzisiaj was o to pytamy i na to pytanie odpowiadacie w głosówkach.
1: Na naszym messengerze Kuba.
2: Wydaje mi się, że zdjęcie mojej teściowej to jest coś, czego nie chciałbym widzieć na billboardzie.
1: I ja teraz się zastanawiam, co reklamuje teściowa Kuby.
0: No, może to tą bieliznę, co mówiłam, że dobrze by była, żeby zniknęła.
1: A to głosówka od Marcina.
3: Ja myślę, jak byłoby mniej reklam Haluxa i operacji tego Haluxa, to byłoby super.
1: To jest Hilux, Marcin, Hilux na tych billboardach, nie Halux.
0: Max. Co ma zniknąć z polskich billboardów? Czekamy na wasze głosówki, a to już Metzner.

0: reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Grunwald Między Drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz dwa pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7, w godzinach od 10 do 14. Grunwald Między Drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
13: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Czas na flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Jest 15. Zapraszam, Paulina Gołąb. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. Alerty wydano dla południowo-wschodniej części kraju, między innymi Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale także dla części Opolszczyzny i województwa śląskiego. Prognozowane są opady do 35 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do godziny 4. Benzyna w dół o 5 groszy, a diesel o 9. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które zobaczymy jutro na stacjach paliw. Podstawowa benzyna będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, olej napędowy 7 zł i 17 groszy.
7: Słuchacie RMF Max Poznań.
19: W Poznaniu zbliża się kolejna duża impreza biegowa. Po półmaratonie tym razem odbędzie się bieg Wings for Life. To wydarzenie wiąże się ze zmianami dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Przemek Wałczyński sprawdził, na co należy się przygotować.
0: Jedna z najbardziej znanych imprez biegowych startuje 10 maja, czyli już w tę niedzielę. Zmian w komunikacji miejskiej spodziewajcie się w okolicach południa. 8 autobusowych linii, w tym 174, 190 i T7 zmieni swoje trasy. Przejazdy przez trasy biegu będą czasowo wstrzymywane, a w trakcie biegu będą uruchomione dodatkowe linie tramwajowe. A do 14.15 od samego południa poruszanie się między dworcem PKP a lotniskiem będzie mocno utrudnione. Właściwie będzie to możliwe jedynie jadąc pestką do przystanku Aleje Solidarności i stamtąd pod terminal dojedziecie już autobusem 148 albo 159.
19: Jeśli z powodzeniem pielęgnujesz rośliny na balkonie, terasie lub w przydomowym ogródku, zgłoś się do tegorocznej edycji konkursu Zielony Poznań. Obecnie trwa poszukiwanie najpiękniej ukwieconych przestrzeni w naszym mieście. Sam konkurs ma także promować dbanie o środowisko i podkreślić zielony wizerunek Poznania.
17: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania.
19: Mówiła Ewelina Murzydło z Poznańskiego Urzędu Miasta. I na koniec jeszcze krótka informacja dla tych, którzy lubią pływać. 29 maja otwarta zostanie pływalnia na Grunwaldzie. Po kilku miesiącach prac mieszkańcy będą mogli korzystać z basenów, jacuzzi i saun. W weekend otwarcia zaplanowano wiele atrakcji, w tym tor wodny Przeszkód i pokazy ratownictwa.
20: Polscy hokeiści powalczą o awans do elity. Wieczorem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni zmierzą się z Japonią, a jutro z Litwą. Do awansu potrzebujemy dwóch wygranych.
21: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
20: Mówił Krystian Mroczkowski. Mecz z Japonią o 19.30. Teraz plus Liga Siatkarzy. W czwartym meczu finałowym Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Bogdanką Luk Lublin 3-1 i w walce o złoto mamy remis 2-2. Kolejny mecz 10 maja w niedzielę. Nasi na boisko, ścieżki rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy to nowy program Ministerstwa Sportu. Jego głównym celem jest wzmacnianie procesu szkolenia młodzieży w klubach i akademiach piłkarskich.
19: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy już dziś co liczyć. Na niebie będziemy widzieli gęste chmury, a na termometrach 10-11 stopni maksymalnie. Ciśnienie jest w normie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane, a na termometrach 7 stopni. Jutro do 15, na niebie mniej słońca i sporo chmur, ale padać już nie powinno. W sobotę 16 stopni i więcej słońca, a w niedzielę 19.
22: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
23: Z obowiązkami walczymy muzą. Siema po trzeciej.
24: RMS Max, hity na maksa.
19: Ale jest oręż w tym pierwszym kwadransie. Męskie granie i nareszcie będzie także Andy Dust i Zokaria, a na start Bibi Rexa. Anka i Fiołas, dzień dobry. RMF
23: Max. Do końca dnia w pracy już bliżej niż dalej, więc wszystko co dobre macie w RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pomagają odpuścić, jeśli jeszcze za czymś dziś gonicie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. A teraz w końcu słońce na horyzoncie. Być może zyskamy dodatkowy dzień urlopu.
2: I to płatny. Nie będzie go można wziąć tak od razu, ale będzie można przeznaczyć na to, na co zazwyczaj nie mamy czasu. Szczegóły zaraz. RMF Max.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
6: Skol Fashion Pop.

0: T-Mobile.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy Twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No, włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie. RMF Max.
10: RMF Max Poznań.

0: popołudniowe endorfiny. To Oskar Cyms za nami. Czy dostaniemy dzień wolny od pracy? Jest wyjątkowa, innowacyjna inicjatywa Urlop na profilaktykę.
1: No i teraz uwaga, brawa, ponieważ wreszcie będziemy mieli czas na to, żeby pójść do lekarza. Przecież zazwyczaj w ogóle tego nie wliczamy w nasz kalendarz.
0: Trzy firmy wystartowały i zachęcają innych pracodawców. My też puszczamy oko, by każdy z pracowników dostał 8 płatnych wolnych godzin w ciągu roku na to, by zrobić badania.
1: I tu ja mam jeszcze mały problemik, ponieważ do bardzo wielu badań jednak trzeba się przygotować. Więc chociaż 2 dni, dobra?
0: I 3 na odpoczynek i właśnie przez takich pracowników nie dostaniemy ani jednego. Two ships in the night.

0: wkręcają niesamowicie Felix Jen, Kaskada i Boy You Turn Me w RMF Max. A nie wiem, czy też macie taką wkrętę, że jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem, czyli dość nieciekawie, to ja sobie wtedy w mojej apce z pogodą sprawdzam te miejscowości, w których kiedyś byłam na wakacjach.
1: Każdy to robi, bo są zapisane.
0: No wiadomo, no i na przykład dzisiaj w Chorwacji równie brzydko, Vela Luka, także polecam miejsce, ale dzisiaj może niekoniecznie, no.
1: Podnosisz na duchu, jak będzie popołudnie i wieczorem, podobno im dalej w las, tym ciemniej z pogodą dziś. Zaraz szczegóły. Max.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę.

0: kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
2: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reni Jusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy już dziś co liczyć. Na niebie będziemy widzieli gęste chmury, a na termometrach 10-11 stopni maksymalnie. Ciśnienie jest w normie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane, a na termometrach 7 stopni. Jutro do 15, na niebie mniej słońca i sporo chmur, ale padać już nie powinno. W sobotę 16 stopni i więcej słońca, a w niedzielę 19.

0: Bałagany, Mata i PZ w RMF Max. Ich plan B. Za to plan Holendrów na walkę ze zmianami klimatycznymi to brak mięsa na billboardach. Dlatego dzisiaj pytamy was o to, czego wy na polskich billboardach nie chcielibyście oglądać. Nagrywacie głosówki.
1: Kasia, proszę bardzo.
2: Nie znoszę reklam. Nie znoszę, nie cierpię reklam dotyczących menopauzy. Zawsze jak jadę z pracownikiem, kolegą, współpracownikiem, to się na mnie tak dziwnie patrzą. Nie wiem, czy to jest jakaś lekka sugestia, żeby coś kupić, żeby coś używać, zażywać, żeby się mi polepszyło?
1: Nie, Kasia, no nie bierz od razu tak wszystkiego do siebie.
0: To jest kontrolne męskie spojrzenie. Czy to nie ostatnia szansa na ewakuację?
1: Jest, Kasia, lecą do ciebie gadżety. A u nas...
3: To jest nowość RMF Max.
1: Świeżutki Ale Farben i jego Body Talk. Chociaż tak pod Kasię to bardziej Billboard Talk to by musiało być.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Autokompol, autoryzowany serwis Renault Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
5: Renault. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
7: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autokompol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
0: I po reklamie.
1: W studio RMF Max Poznań na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Będzie kolejne podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Mówi ona o ekspresowej budowie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
8: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
1: A to był Krzysztof Berenda.
9: To jest RMF Max Poznań.
1: Minęła 16, a teraz krótko o redukcji lotów z Ławicy. Skandynawski przewoźnik lotniczy SAS ogłosił redukcję liczby lotów z Poznania do Kopenhagi. Decyzja ta jest wynikiem rosnących cen paliw, które zmuszają linię do ograniczenia operacji. W maju planowano jest 40 lotów, co oznacza 7 mniej niż pierwotnie zakładano. Chcecie coś zmienić w mieście? Przydałby się nowy plac zabaw, dodatkowe oświetlenie czy zajęcia sportowe dla dzieci? Zgłoście swój pomysł do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Na razie zgłoszono jeden projekt.
10: Tak naprawdę większość wniosków pojawia się w tych ostatnich dniach. Przypominam, 29 maja to jest ten ostateczny termin, ale warto trochę wcześniej. Oczywiście po zgłoszeniu wniosku wydział przez cały czerwiec, lipiec i sierpień będzie te projekty procedował, więc jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, jeszcze na etapie opiniowania będzie można pewne zmiany nanieść, tak żeby, tak jak mówiłem, projekt był możliwy do realizacji. Szczególnie zależy nam, żeby jednak jeszcze większa ilość mieszkańców już uczestniczyła w tym pierwszym etapie, czyli w składaniu wniosków. Tak naprawdę my się gdzieś kręcimy wokół liczby pomiędzy 1500-300 osób aktywnych.
1: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Projekty można zgłaszać online na stronie PBO. We fleszu RMF Max teraz o trwającej inwentaryzacji pomieszczeń w Poznaniu, które mogą służyć jako schrony przed ewentualnym atakiem dronów. Specjalny zespół odwiedza parafię, by ocenić możliwość wykorzystania budynków kościelnych na cele ochrony mieszkańców. Liczba miejsc schronienia jest różna i może sięgać od kilkuset do kilku tysięcy osób. Miasto opracowało też poradnik bezpieczeństwa uwzględniający lokalne warunki oraz wskazało punkty dystrybucji jodku potasu. Te działania mają zwiększyć gotowość poznaniaków na sytuacje kryzysowe. I na koniec będziecie mogli poznać tajniki pielęgnacji i konserwacji ogrodu, które być może później wykorzystacie w pracy ze swoimi własnymi roślinami. To wydarzenie w ramach akcji Funduszowy Maj. Spotkanie odbędzie się 13 maja o godzinie 17 w Poznańskim Centrum Dziedzictwa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się już bez opadów deszczu. Na termometrach niezmiennie 10-11 stopni to maks. Jak widzimy, ciśnienie pozostanie w normie, a wiatr będzie słaby. Jeśli nie macie już dziś siły, jesteście zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to śmiało zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. W nocy na termometrach 7 stopni padać nie powinno, a jutro już trochę cieplej, bo słupki rtęci dobiją do 15 kreski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wracamy z pracy do domu na pełnym klimacie. Stacja jest odpowiednia, witajcie w RMF Max. Gordo i Rainer Zonneveld teraz o was zadbają.
12: Za moment mrozu i sombr, tu Anka i Fioła. Witajcie w RMF Max po czwartej.

0: Taki przyjemny, nostalgiczny oddech ma w sobie ten utwór Sombr, Back to Friends w RMF Max. Jeśli teraz spieszycie się na spotkanie do banku, to chcę powiedzieć, w bankach nie ma zmiłuj i to nawet wobec papieża. Popularny artykuł w internecie dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że jak papież Leon został papieżem, to zadzwonił, żeby zmienić swoje dane teleadresowe.
1: No, że Watykan już nie Chicago.
0: Tak. Podał wszystkie swoje hasła zabezpieczające i pani powiedziała, że przeprasza bardzo, ale no jednak będzie musiał stawić się osobiście.
1: No i dobrze, papież też człowiek, nie?
0: No jakby nie było, to prawda, ale jednak wiesz, jak teraz papież ma przyjść do okienka i się wyspowiadać.
1: Głupio, że to nie on robi.
2: RMF Max. RMF Max.
0: To teraz z trochę innym bitem wjeżdża Ariana Grande.

0: All the Time, John Summit i Chainsmokers, RMF Max. No trochę tego czasu upłynie. Rok, aż ci maturzyści znów będą mogli podjąć maturę z matematyki. Kilkanaście egzaminów unieważnionych, bo zostały wniesione na salę telefony komórkowe.
1: Może wcześniej wysłali do nas SMS-a i chcieli, że jak zadzwonimy, to jednak odbiorą, no.
0: To są sytuacje, gdy telefon trzeba mieć przy sobie, wtedy, gdy dzwonimy w zabawie za dużo, za mało. W końcu jednak kilkanaście tysięcy złotych wygrać w naszej grze można. Ile dokładnie? No to jest wasze zadanie. Trzeba wytypować.
1: Wskakujcie na rmfmax.pl i zgłoście się do naszej gry. Jutro znowu rozdajemy kasę.
2: RMF Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
5: Skol Fishing Pub.

0: nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reniusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej. Bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No, włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie.
4: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Poznaj 93 i 5 FM.

0: To dowód na to, że gwiazdy macie pod ręką w RMF Max. Kungs jego Galaxy, no bo dziś ich na pewno na niebie nie zobaczymy. 7 w kalendarzu i 7 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Niech pada!
1: Niech pada, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Niech tam ten wreszcie pożar ugasi. Za to trzymamy kciuki. No i jak już pada, to nie wiem, wystawcie tam doniczki z kwiatami na balkon. Niech podleje, no.
0: Po poznańsku, podlewanie. Jak wy padacie, to zostańcie z RMF Max. Przytrzymają was przy życiu w to czwartkowe popołudnie nasi koledzy z ekipy kanału nadawczego, a my jutro po 13 będziemy z wami znów.
1: I jutro będziemy już zamykać roboczy tydzień.
0: Anka i Fiołas.
1: Do usłyszenia.

0: Funduszowy Maj.
1: Wiosna to idealny moment, żeby ruszyć w Polskę. My w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy z naszym mikrofonem do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, po którym oprowadza nas Agnieszka Korolczuk. To miejsce jest naprawdę magiczne.
2: To jest chyba magia przeszłości. My mówimy często o sobie, że jesteśmy trochę wehikułem czasu, bo kiedy wchodzi się na wieś między zagrodami, między chałupami, między tymi polami uprawnymi, to naprawdę przenosimy się do innego świata.
1: Ta wieś wygląda sielankowo, ale życie na polskiej wsi 100 lat temu nie wyglądało tak sielsko.
2: Tak, wieś, którą my tutaj pokazujemy, jest już trochę takim obrazkiem wyidealizowanym, ale mieszkańcom w tamtym czasie żyło się bardzo ciężko. My widzimy się w maju, czyli wiosna. Skończyły się zapasy sprzed zimy i te, które na zimę były przygotowane. Nic nowego jeszcze nie wyrosło, więc gospodynie musiały się wykazywać naprawdę olbrzymią kreatywnością, żeby w jakikolwiek sposób wykarmić rodzinę.
1: Wasze muzeum także łączy pokolenia.
2: To jest tylko absolutnie nasza radość, kiedy dziadek spaceruje z wnukiem i opowiada mu o rzeczach, które właśnie tutaj mu się przypominają. Wnuk nabiera zupełnie nowej wiedzy. To jest siła naszego muzeum. To jest nasze dziedzictwo. Dlatego musimy to szanować. Musimy o tym pamiętać, bo tak żyli nasi przodkowie.
1: I to jest chyba najlepsza puenta naszej dzisiejszej wycieczki. Jak będziecie na Mazowszu, naprawdę warto odwiedzić to cudne miejsce, no i zobaczyć, jak zmieniło się dzięki funduszom unijnym. Zajrzyjcie także koniecznie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: I po reklamie.
4: Wpadaj, zostań.
5: Hello.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
6: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się już bez opadów deszczu. Na termometrach niezmiennie 10-11 stopni to maks, jak widzimy. Ciśnienie pozostanie w normie, a wiatr będzie słaby. Jeśli nie macie już dziś siły, jesteście zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to śmiało zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. W nocy na termometrach 7 stopni padać nie powinno, a jutro już trochę cieplej, bo słupki rtęci dobiją do 15 kreski.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, na pewno, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
8: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
14: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 17. Dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny może potrwać jeszcze wiele godzin. Ogień objął tam około 300 hektarów lasu. W akcji uczestniczą setki strażaków, pomagają im okoliczni mieszkańcy, którzy dostarczają strażakom posiłki.
2: Od samego początku uczestniczymy w akcji.
3: Przywiozłyśmy pierogi.
4: Smacznego. Dziękuję. Dbają o nas panie koła gospodyń wiejskich, inicjatywa prywatna, także jest to miłe.
2: To jest nasza gmina, jesteśmy też za nią w jakiś sposób odpowiedzialni. Dzisiaj pierożki.
5: Pierożki z czym?
2: Z serem.
1: Z mieszkankami Józefowa i strażakami uczestniczącymi w akcji rozmawiał Dominik Smaga.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Możesz dać dom maluchom, które tego potrzebują. W Poznaniu poszukiwani są rodzice zastępczy. To osoby, które zajmą się dziećmi, które nie mają swojego miejsca na ziemi. Jak zostać rodzicem zastępczym?
6: Plusy na pewno są takie, że kiedyś to zostanie oddane, bo to jest chyba taka największa zapłata, kiedy rodzic zastępczy widzi, że jego dziecko zrobiło ogromne postępy. Przez to, że dzieci są zaniedbywane, to bardzo często mają bardzo duże deficyty i rozwojowe, muszą nadgonić pewne swoje właśnie etapy rozwojowe. W momencie, kiedy znajdują taki fajny, ciepły dom, to bardzo szybko też widać, jak te dzieci się rozwijają.
1: Mówiła dyrektorka Centrum Wspierania Rodziny Swoboda w Poznaniu Agnieszka Ugorek-Macka. A o tym, jak zostać rodzicem zastępczym, będziecie mogli porozmawiać podczas Poznańskich Dni Rodziny, które startują 17 maja w Parku Jana Pawła II. Na Łazarzu powstał nowy park kieszonkowy, który mimo niewielkich rozmiarów przynosi wiele korzyści okolicznym mieszkańcom. Stanowi on zieloną oazę przy ruchliwej arterii, oferując miejsce wytchnienia i kontaktu z naturą w miejskim zgiełku. Ze szczegółami Przemek Wołczyński.
7: Chodzi o teren przy ulicy Chłodnej. Jeszcze niedawno był niezagospodarowany, a dziś to ponad 500 metrów zieleni z alejkami, ławkami i miejscem do odpoczynku. I to kolejny tak zwany zielony łącznik w naszym mieście. Pojawiły się tam nowe drzewa i krzewy, ale pozostawiono także te, które rosły już wcześniej. Są ścieżki, drewniany podest, hamaki i leżaki. Jest także coś mniej oczywistego. Dendrofon, czyli drewniana instalacja do zabawy dźwiękiem, a do tego budki dla ptaków i domki dla owadów. Zamontowano poza tym instalację do podlewania, oświetlenie i monitoring. Całość jest gotowa, ale zanim pierwsi zwiedzający odwiedzą to miejsce, potrzebne jest dopięcie wszystkich formalności.
1: I na koniec radny Adam Szabelski wystąpił do prezydenta Poznania z propozycją wprowadzenia komunikatorów w języku angielskim w pojazdach komunikacji miejskiej. Obecnie wszystkie informacje są podawane wyłącznie po polsku, co utrudnia korzystanie z transportu cudzoziemcom. Zdaniem radnego dwujęzyczne komunikaty ułatwiłyby orientację i pokazały otwartość miasta. Prezydent jeszcze nie udzielił odpowiedzi na te interpelacje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wieczór w Poznaniu nadal zapowiada się z zachmurzeniem dużym, ale padać już nie powinno. Na termometrach 10-11 stopni, wiatr jest słaby, a ciśnienie w normie. Jakość powietrza pozostaje dobra. Jutro na niebie synoptycy prognozują zachmurzenie duże, ale miejscami rano może się przejaśniać. Na termometrach do 15 stopni maksymalnie, w sobotę więcej słońca i 16 stopni, a w niedzielę 19. Weekend zapowiada się całkiem przyjemnie. Zaplanujcie sobie spacer.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF
8: Max. Nie wiem, o co chodzi z tym czwartkiem, ale mam wrażenie, że dzisiaj nikt się nie wyrabia. Jesteś mi świadkiem, a ja jestem świadkiem twoim, że dojadamy obiad teraz. On powinien być dawno zjedzony.
9: Oj tam.
8: Nie, ale... ma oj tam, oj tam. Mama by nas okrzyczała, że o tej godzinie jemy obiad? Skandal.
9: Gdzie jeszcze na stojąco jesz? Brzodów dostaniesz. Zostaw to.
8: Oby Michał się Siwek. Nasze mamy nie dowiedziały. Natalia Kawałek.
9: Dzień dobry, jesteśmy z wami. Jak wy też w niedoczasie, to gramy dla was. Christian Marci, Reverend House.

0: Randy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
2: No i jedna fajna piosenka za nami, ale pora zrobić coś wyjątkowego. Taka piosenka, która co prawda zostanie zagrana u nas tylko raz.
0: Ale a można więcej, jak wam się spodoba, tylko musielibyście wtedy dać znać, że chcecie. Chodzi o...
2: Słuchaj, jest to robialne, wszystko jest robialne.
0: Dogadamy się, proszę pana.
2: Oczywiście,
0: będzie
2: że
0: pan
2: tak.
0: zadowolony. Ale o co chodzi w ogóle? Napiszcie na Messenger RMF Max ostatnią rzecz, którą zjedliście.
2: Coś takiego, co być może jeszcze czujecie w ustach. Może gdzieś wam tam między zęby wlazło coś pysznego. I nie chcę opuścić.
0: Aż tak?
2: Ale słuchaj, no czasem się jakiś szczypiorek, jakiś koperek tam wkręci. Wiesz jak jest, przyklei się.
0: Ale stawiasz obrazy przed naszymi oczami.
2: Tak się w życiu zdarza. Napiszcie nam, co ostatnio jedliście. Ten ostatni posiłek, który jest za wami. Czy dobry, czy niedobry. Mogą być zdjęcia, też przyjmiemy.
0: I my obiecujemy wziąć wszystkie odpowiedzi i każdą z odpowiedzi, która przyjdzie na Messenger RMF Max, uwzględnić i zrobić z tego piosenkę. Zrobimy ją razem, ja i Natalia. Puścimy w radiu. Piszcie, co ostatnio jedliście.

0: Szkoda zagadywać tej końcówki, ale czasem trzeba. To Eben i Hello w RMF Max w kanale nadawczym 17:16 na zegarach, a my, słuchajcie, wiemy, co odwala Poczta Polska.
1: Poczta Polska właśnie robi wielki zamach swoją wielką, potężną pocztową ręką na rynek deweloperski, drodzy państwo.
0: To jest niesamowite, że jakby nienawidzimy ich za to, jak nam dostarczają awizo, a oni chcą, żebyśmy ich nienawidzili jeszcze bardziej w momencie, kiedy będą nam budować mikrokawalerki. Wow.
1: Ale co, masz coś do deweloperów? Coś jest nie ten?
0: Nie, kocham wszystkich, tak samo mocno.
1: Ja tylko doprecyzuję, nowy statut, zmianę w KRS i to oznacza jedno, oni stają się nowym gigantem rynku budowlanego, chodzi właśnie o Pocztę Polską, przypomnę, o kim rozmawiamy.
0: Bo tak, to się może nie łączyć, te kropki się totalnie nie łączą, a jednak się połączyły.
1: Drodzy państwo, dwa w jednym. I mikrokawalerkę wcisną i od razu na kazeks mi się dostarczą.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Hej, cześć, mam dla was nowy beat, który polecam do pracy, po pracy, na podróże i po szkole. To Daydream Affiliate i jego nowość Playback.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol Fashion Pan.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
9: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
15: Autokompol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
16: Wiesz o tym, że nie wszystko w mieście musi być szybkie i głośne? Już 9 maja zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Grunwald Między Drzewami w Poznaniu. Od 10 do 14 poznaj miejsce, gdzie zieleń spotyka się z miejskim stylem życia. Zobacz mieszkania, które dają balans między pracą, odpoczynkiem i codziennością. Tylko teraz 2 pokoje, 548 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. 9 maja, Poznań, ulica Kamiennogórska 7, w godzinach od 10 do 14. Grunwald Między Drzewami. Miejsce, w którym łapiesz oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
17: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Tak brzmi lato na maska. Na maska. Ma maksa! Wiktor! Wiktor, jak idę? Oskar, sorry, tak się zasłuchałam w tego Oskara i sobie przypomniałam, jak było w Gorlicach, ale Oskara jeszcze nie raz na naszej trasie usłyszycie i zobaczycie.
1: RMF Musk, kuzyn Ilona.
0: No, może tak być. Może gdzieś na świecie jest takie radio, ale to jest RMF Max. Max i lato na maksa.
1: Na maksa.
0: Z Oskarem Cymsem też.
1: I nowości też na maksa. Bauza i Magnetyk już zaraz, to numer, którego może jeszcze nie słyszeliście. Jest duża szansa.
0: Ale warto usłyszeć. Tylko tutaj trzeba być czujnym, bardzo, bo Bausa tutaj w naszym przypadku to jest takie norweskie trio, a jest też raper, którego pisze się dokładnie tak samo, ale jest to Bauza, prosto z Niemiec. Ale on nie robi takiej dobrej, płynącej elektroniki. Nowość
1: RMF Max. To podkręćcie sobie też Bauza u siebie w głośniku i elegancko wleci Magnetic od Bauza w RMF Max.

0: I cóż, że ze Szwecji, Swedish House Mafia i Wait So Long w RMF Max, kochamy ich niezależnie od tego, skąd pochodzą.
1: Absolutnie. Skąd pochodzi ten front, który przyniesie burzę dziś do Polski? Ja też do końca nie wiem, ale taki idzie, więc
0: wiesz,
1: warto
0: posłuchać.
1: Wiesz
0: co, ja go sobie po prostu nie życzę.
1: Absolutnie.
0: Nie obchodzi mnie, skąd oni przyszli, skąd oni są, ale ja ich nie chcę.
1: Bardzo proszę tak krzyknąć do tego pana
0: Halo!
1: Fronta. Panie froncie!
0: Idź pan stąd!
1: To posłuchajcie prognozy, czy sprawdźcie, czy rzeczywiście poszedł.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: W najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
2: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reni Jusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występ na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy Twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
9: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Wieczór w Poznaniu nadal zapowiada się z zachmurzeniem dużym, ale padać już nie powinno. Na termometrach 10-11 stopni, wiatr jest słaby, a ciśnienie w normie. Jakość powietrza pozostaje dobra. Jutro na niebie synoptycy prognozują zachmurzenie duże, ale miejscami rano może się przejaśniać. Na termometrach do 15 stopni maksymalnie, w sobotę więcej słońca i 16 stopni, a w niedzielę 19. Weekend zapowiada się całkiem przyjemnie. Zaplanujcie sobie spacer.

0: Jedna z dwóch prowadzących tego programu właśnie podskakuje jak piłeczka do tego bitu i...
1: I nie mam zadyszki.
0: I nawet nie ma zadyszki.
1: To się nazywa forma, co?
0: I w ogóle się tego nie wstydzi i to bardzo dobrze. A wy nam napisaliście, co ostatnio zjedliście po to, żebyśmy my zrobili z tego piosenkę. Takie dziwne rzeczy dzieją się tylko w RMF Max.
1: I przy okazji zrobiliście też to po to, żeby nam wszystkim burczało w brzuchach?
0: Tak.
1: Doceniamy.
0: Kilka pojawiło się też obrzydliwych propozycji, ale obiecaliśmy umieścić w piosence wszystko, to idzie wszystko. Proszę bardzo.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.

0: Ile osób opuściło to radio po wersie z glutami? Nie wiem, ale mam nadzieję, że jak najmniej. Za chwilę będą piosenki ze znacznie ładniejszymi tekstami. Obiecuję, że ani jednego gluta nie będzie w piosence Tame Impala i Dracula, która za momencik w RMF Max.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Tam nawet jakieś takie romantyczne klimaty będzie można znaleźć, także będzie miło i przyjemnie od tej pory, szczególnie, że coś dla was mamy.
0: I są to bilety na koncerty Enrique Iglesiasa i Madison Beer. Zostańcie z nami, zaraz szczegóły. Reklama.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
12: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
4: Jak działać, to na maksa.
2: Hit za hitem.
4: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
19: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. To może być fragment chodnika, nowy plac zabaw albo zajęcia sportowe. Każdy pomysł ma szansę na realizację w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Trwa nabór wniosków w tegorocznej edycji tej akcji.
20: Przede wszystkim coś, co jest na terenie miejskim lub może odbyć się w mieście, bo mówimy też o projektach miękkich. Czas mamy do 29 maja. Najlepiej zachęcam wejść na stronę budżetu obywatelskiego. W każdej przeglądarce wystarczy wpisać PBO. Tam są też namiary do naszych urzędników, którzy służą pomocą, bo w tym okresie bardzo bardzo ważne jest, żeby konsultować swoje projekty z urzędnikami, którzy będą starali się zrobić tak, żeby ten projekt rzeczywiście był możliwy do realizacji, czyli żeby został zaopiniowany pozytywnie, bo po składaniu wniosków przez 2 miesiące urząd będzie opiniował te wnioski, a we wrześniu już będzie ostateczna lista do głosowania.
19: Mówił Patryk Pawełczak z Poznańskiego Urzędu Miasta. Szczegóły znajdziecie na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przed nami kolejna duża impreza biegowa w Poznaniu. Po półmaratonie tym razem odbędzie się bieg Wings for Life, a to oznacza zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Na co musicie się przygotować, to sprawdzał Przemek Wałczyński.
3: Jedna z najbardziej znanych imprez biegowych startuje 10 maja, czyli już w tę niedzielę. Zmian w komunikacji miejskiej spodziewajcie się w okolicach południa. 8 autobusowych linii, w tym 174, 190 i T7 zmieni swoje trasy. Przejazdy przez trasy biegu będą czasowo wstrzymywane, a w trakcie biegu będą uruchomione dodatkowe linie tramwajowe, a do 14.15 od samego południa poruszanie się między dworcem PKP a lotniskiem będzie mocno utrudnione. Właściwie będzie to możliwe jedynie jadąc pestką do przystanku Aleje Solidarności i stamtąd pod terminal dojedziecie już autobusem 148 albo 159.
19: Dbasz o rośliny na swoim balkonie, tarasie czy przydomowym ogródku i nieźle ci to wychodzi? Zgłoś się do tegorocznej edycji konkursu Zielony Poznań. Trwają poszukiwania najpiękniej ukwieconej przestrzeni w naszym mieście.
21: Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczy, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.
19: Mówiła Ewelina Murzydło z Poznańskiego Urzędu Miasta. Zgłaszać się można do 30 czerwca. A na koniec tego flesza jeszcze krótko o atrakcji, którą przygotowano w ramach Nocy Muzeów w Poznaniu. Na Placu Kolegiackim odbędą się pokazy wideomappingu. Wydarzenie zaplanowano 14 maja, a pokazy odbywać się będą co pół godziny od godziny 21. Organizatorzy informują, że w związku z tym wydarzeniem mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym w okolicy placu. Bądźcie wyrozumiali. To tylko jeden wieczór.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, ale z przewagą małego. Padać nie powinno, a na termometrach 6 stopni. Jutro rano możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia, ale później przeważać jednak będą chmury na niebie. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie 15 stopni. W weekend zdecydowanie przyjemniej. Na niebie więcej słońca i mniej chmur, a na termometrach w sobotę 16 stopni, a w niedzielę 19. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Godzina 18 z minutami, dokładnie 4 minutami i 39 sekundami. To jest cały czas kanał nadawczy.
0: To jest świetne informacje.
1: Prawda?
0: Max. I to są tym lepsze informacje w ogóle, że dzisiaj jest dzień matury z informatyki. Czyli to właśnie to jest ta nauka o informacjach, prawda?
1: Dokładnie to tak jest, to działa.
0: Nie pomyliłem nic.
1: To ja mam jeszcze jedną informację w ramach matury z informatyki. Informujemy, że będziemy rozdawać bilety na Enrique, boskiego Enrique. Już bez pieprzyka, ale nadal tak samo śpiewającego.
0: To zostańcie z nami w RMF Max.

0: No, kochamy tego chłopa. Kochamy i tańczymy, mimo że piosenka nie do końca jest do tańca, jakby się tak wsłuchać w tekst, ale kto by się tym przejmował? Kto by się uczył francuskiego, żeby rozumieć, o czym to jest? Dajcie spokój.
1: Ale dobrze, że idziesz w kierunku języków, bo dziś znów będziemy rozdawali wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
0: Tak jest!
1: I w kierunku języków właśnie pójdziemy, bo chcielibyśmy, żebyście powiedzieli po espaniolsku.
0: Tak jak taką, to Enrique potrafi najlepiej.
1: Taką mieszanką polskiego z hiszpańskim. Tak wiecie, tak jak to tylko Polacy potrafią swój język z cudzym językiem zmieszać.
0: To żebyście... tak jakbyście pojechali na wakacje do Hiszpanii i próbowali się dogadać, nie znając języka hiszpańskiego.
1: Tak.
0: Że tam jest to uczucie, takie...
1: El voda, por favor!
0: Dokładnie tak.
1: El szklanko!
0: Mi corazón, bo to też każdy potrafi, wiadomo.
1: Takie rowery. Takie rzeczy, wiecie o co chodzi. To wyznajcie jakieś uczucie tak po espaniolsku i właśnie w ten sposób wchodzicie do gry. O wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa, który już w sobotę w Gdańsku.
0: Tak, jeżeli macie chęć się wybrać, a nie macie biletów, możemy je zorganizować, ale wyznajcie jakieś uczucie, komu tylko chcecie. To nie musi być miłość, to może być dużo gorsze uczucie. Nie musicie nam mówić jakie. Nagrywajcie się na naszego Messengera, tam głosóweczki zostawiajcie, a my sobie coś wybierzemy.
1: Enrique, ja ciebie amore.
0: Mi amore, mi corazón. Bardzo very. Kombinujcie.
1: Sobota Gdańsk, Enrique, a wypiszecie na Messenger RMF Max.

0: W drodze z bąbelkiem na tylnym siedzeniu potrzebny dobry beat i my taki zapewniamy. Thomas Gray i Rumors w RMF Max.
1: I całkiem możliwe, że waszym dzieciom w ostatnim tygodniu na przykład zmieniło się to, kim chcieliby zostać w przyszłości. Musicie być na bieżąco, przynajmniej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zadać to pytanie, bo czasem odpowiedzi mogą być, słuchajcie, zaskakujące.
0: A one się jeszcze w międzyczasie, jak nie zapytaliście, 3 razy zmieniły. Ale słuchajcie, bo ciekawa sprawa, zapytano dzieci o wyjątkowo wysokim IQ, kim one chciałyby zostać w przyszłości. I tutaj wyniki są zaskakujące, bo to się okazuje, są wyjątkowo takie zwyczajne, po prostu codzienne zawody, nie jakieś nie wiadomo jakie.
1: Tak, bo jedna dziewczynka na przykład chce zostać cukiernikiem, inna właścicielką sklepu odzieżowego, dwie chciały zostać lekarkami, jeden chłopiec marzy o karierze inżyniera lotnictwa i kosmonautyki, tutaj ktoś chce zostać piekarzem, agentem ubezpieczeniowym albo policjantem, takie normalne zawody.
0: To są po prostu mądre dzieci, one wiedzą, że to są zawody, których nie zastąpi AI.
1: No tak, no bo AI może zostać aktorem, piosenkarzem, ale co? Ukręci ci taką piękną kajzerkę z makiem?
0: Nie, absolutnie nie.
1: No właśnie.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sony Fodera. Mówi Think About Us, ale my potrafimy myśleć aktualnie tylko o jednym człowieku, o boskim Enrique, który to jutro, nie, przepraszam, pojutrze gra w Gdańsku, także no, wiemy, że jesteście chętni, żeby się tam wybrać. Z nami jest już Iwona. Cześć Iwona.
1: Cześć, witam.
0: Potwierdzasz, że jesteś chętna, żeby się wybrać na ten koncert?
1: Oczywiście, że tak.
0: A jakbyś miała tak po espaniolsku coś powiedzieć na dowolny temat, to dasz nam próbkę? Na przykład to, co nam nagrałaś?
1: I love you do bólu ci godam mi corazón.
2: To do mnie? To jest to me?
1: Może być to you.
2: A tak oryginalnie to było to who?
1: Nie to who.
2: Myślałam, że jednak był jakiś adresat, Iwonko.
0: Że był jakiś who, ale może być i bez who, może być po prostu do Enrique, też to przyjmujemy. Powiedz, czy jeżeli chodzi o Enrique, to masz dobrą znajomość jego artystycznych dokonań?
1: No chyba to się okaże.
2: No właśnie, no właśnie to się okaże. Czyli Iwonka wie, co ją czeka. Zabawa w cytaty. Trzy cytaty zostaną przedstawione. Wszystkie przetłumaczone na język polski, żeby było odrobinę trudniej. Część z nich będzie z piosenek Enrique Iglesiasa, a część będzie z piosenek Enneia.
0: Właśnie, bo to jest zabawa to Enrique czy Ennei w RMF Max. Także z tych trzech wystarczy, że odgadniesz dwa i wtedy podwójne bilety lecą do ciebie. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak jest, jestem gotowa.
2: To jazda.
3: Tęsknię za tobą, skarbie. Całymi nocami wariuję. Teraz mój anioł nie może mnie uratować. O nie.
0: Bardziej Enrique czy Ennei? Jak myślisz?
1: Enrique.
0: Sprawdźmy.
2: Tak jest. Punkt dla Iwony.
0: To się zgadza. Pierwszy punkt jest, to zawalczmy w takim razie o drugi. Taka propozycja, czy jesteś gotowa?
1: Tak jestem.
0: No to sprawdźmy.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce twoje serce będzie moje.
0: Enrique czy Ennei?
1: Jeszcze raz można, bo coś zakłóca.
2: Oczywiście, że można. To teraz proszę bardzo, przyjrzyj się uchem.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce twoje serce będzie moje.
0: Jak myślisz?
2: Dobra.
1: Ten rytm pasuje mi pod Enrique?
2: Pytasz, czy odpowiadasz, zapytałaby moja polonistka.
0: Jaki nauczyciel okropny.
1: Odpowiadam.
0: Dobra, no to sprawdźmy.
2: Ale napięcie.
0: Jesteś okropny, no. Rhythm Divine. Kochana, wybierasz się na Enrique. Chyba się cieszysz.
2: Ale to
0: tak
2: jest,
0: zgadujemy.
2: To był w ogóle bardzo piękny espanjolski pisk. On nie miał żadnego słowa w sobie, ale ja czułem, że on był po hiszpańsku.
0: Bo to jest tak, jak już byś krzyczała do tego Enrique po prostu. Mamy nadzieję, że tak samo będziesz krzyczała w Gdańsku.
1: Tak, usłyszycie mnie na pewno.
2: Aż w Krakowie.
0: No, nie ma problemu.
2: Dobrze, ja cię trzymam za słowo. To proszę bardzo teraz dobrze, ładnie krzyknąć przy numerze El Perdón, bo to oczywiście Enrique Iglesias tutaj w towarzystwie Nikiego Jema w RMF Max.

0: Piski Enrique w RMF Max. To już był pisk Natalii Kawałek, a nie Iwony.
1: Ja bym krzyczała.
0: Słuchajcie, będzie jeszcze okazja prawdopodobnie zawalczyć o te wejściówki, więc nie śpijcie, jeżeli kochacie Enrique. A my zaraz gramy innych cudownych artystów, którzy posiedli ten piękny język.
1: Pitbull. Na niego bilety być może też jeszcze kiedyś się u nas pojawią. W każdym razie za chwilę na naszej antenie pojawi się on i pojawi się też prognoza pogody. Bądźcie na bieżąco, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
1: A nie mówiłem?
0: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
10: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, ale z przewagą małego. Padać nie powinno, a na termometrach 6 stopni. Jutro rano możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia, ale później przeważać jednak będą chmury na niebie. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie 15 stopni. W weekend zdecydowanie przyjemniej. Na niebie więcej słońca i mniej chmur, a na termometrach w sobotę 16 stopni, a w niedzielę 19. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie.

0: Dalej wiadomo, o co chodzi. To był Pitbull Hotel Room Service w RMF Max, numer, do którego uwielbiamy wracać i zawsze ta sama impreza w studiu się po prostu rozkręca. No, tak to zawsze działa.
1: Trochę nam się studio zamienia wtedy w ten hotel room. Tylko bez serwisu.
0: No, trochę tak to wygląda. Tymczasem, no słuchajcie, nie hotel, a internet. Internet huczy, bo trener Igi Świątek pojawił się o kulach. W internecie nagranie za nagraniem, tak jest z Rzymu, nie? Że idzie, dwie kule ma, nóżka w gipsie, coś to nie wygląda najlepiej. No.
1: My nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Plotki mówią o tym, że przed ostatnim turniejem, gdzie Idze się nie udało wygrać, mówił, że daje sobie palca u nogi uciąć za to, że Iga wygra. I wiecie co? I teraz ma nogę w gipsie.
0: Czy my nie mówimy, co się wydarzyło? My tylko pokazujemy, jakie są kropki na tej mapie. Wy sami je łączycie.

0: Oni oszczędzają miłość, Kygo, Khalidy, Griffin, a my oszczędzamy jeszcze emocje i oszczędzamy bilety, bo coś tu dla was się jeszcze znajdzie w godzinie 19.
1: Oszczędzaliśmy aż do teraz, tak, żeby teraz przestać oszczędzać i po prostu je wam dać.
0: Mogę śmiało powiedzieć, że zaciskaliśmy biletowego pasa nawet, ale zaraz go popuścimy. No, nie?
1: To bądźcie z nami, jak będziemy popuszczać.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Poczuj rytm miasta. Na tarasie w Galerii MM wraca do gry w wielkim stylu. Już 16 maja hucznie otwieramy scenę letnią wyjątkowym koncertem Reniusis. Przed nami kino plenerowe pod gwiazdami, występy na żywo, energetyczne sety DJ-skie i kultowy pub quiz. Nie szukaj dalej, bądź w centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Zaprasza RMF Max.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
11: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
12: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: I po reklamie.

0: gramy na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM.
2: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Kilkadziesiąt rodzin rocznie decyduje się na zostanie rodzicami zastępczymi w Poznaniu. Potrzeby są jednak nawet kilkukrotnie większe. Na nowy dom czekają maluchy, które z różnych powodów nie mogą mieszkać z biologicznymi rodzicami.
3: Cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Teraz szczególnie zwracamy się właśnie w kierunku osób, które chciałyby taką funkcję objąć, bo zbliżają się poznańskie dni rodziny. Będziemy rozmawiać, jak zostać rodzicem zastępczym, z czym to się wiąże.
4: Bo to jest proces i częścią tego procesu jest takie szkolenie, takie przygotowanie do tej roli.
3: My właśnie tutaj w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda organizujemy takie przygotowania i szkolenia dla kandydatów. Oczywiście, żeby najpierw przystąpić do szkolenia, trzeba jeszcze pewne warunki spełnić.
2: Mówiła naszemu reporterowi dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu Agnieszka Ugorek-Macka. We Flaszu RMF Max teraz krótko i szybko o ćwiczeniach dla chętnych mieszkańców Poznania. Będziecie mogli dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, jak używać plecaka ewakuacyjnego, jak zabezpieczyć dom i udzielić pierwszej pomocy. To podczas wydarzenia Protega, które odbędzie się 20 maja. Szczegóły na stronie miasta. W ginekologiczno-położniczym szpitalu klinicznym przy ulicy Polnej w Poznaniu wprowadzono powitalnik. To poradnik mający na celu wsparcie rodziców oraz personelu medycznego. Publikacja jest skierowana do rodzin, które muszą zmierzyć się z trudnymi diagnozami dotyczącymi ich nowonarodzonych dzieci. Można go też bezpłatnie pobrać ze strony powitalnik.pl. Jest mały, ale dużo daje okolicznym mieszkańcom. Na Łazarzu powstał nowy park kieszonkowy. To ostoja zieleni przy ruchliwej arterii.
5: Chodzi o teren przy ulicy Chłodnej. Jeszcze niedawno był niezagospodarowany, a dziś to ponad 500 metrów zieleni z alejkami, ławkami i miejscem do odpoczynku. I to kolejny tak zwany zielony łącznik w naszym mieście. Pojawiły się tam nowe drzewa i krzewy, ale pozostawiono także te, które rosły już wcześniej. Są ścieżki, drewniany podest, hamaki i leżaki. Jest także coś mniej oczywistego, dendrofon, czyli drewniana instalacja do zabawy dźwiękiem, a do tego budki dla ptaków i domki dla owadów. Zamontowano poza tym instalację do podlewania, oświetlenie i monitoring. Całość jest gotowa, ale zanim pierwsi zwiedzający odwiedzą to miejsce, potrzebne jest dopięcie wszystkich formalności.
2: O czym informował Przemek Wałczyński. I na koniec na Placu Wolności w Poznaniu odbędzie się wystawa poświęcona genom. Wydarzenie ma na celu przybliżenie mieszkańcom tematyki związanej z genetyką i jej wpływem na nasze życie. Wystawa będzie dostępna do 3 lipca. Organizatorzy przygotowali szereg interaktywnych ekspozycji, które pozwolą lepiej zrozumieć, jak geny wpływają na nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Wstęp na wystawę jest wolny.

0: Noc w Poznaniu zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, ale deszczu synoptycy już nie przewidują. Temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro rano możemy liczyć na trochę słońca, choć później chmury znów przejmą kontrolę. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. W weekend będzie znacznie przyjemniej. Więcej słońca i mniej chmur. W sobotę temperatura wzrośnie do 16 stopni, a w niedzielę do 19. Wiatr będzie delikatny, a ciśnienie wysokie.
1: Czekam, aż pojawi się ten zachwyt na twarzy Natalii Kawałek, bo ja widzę już, jaki numer od jakiego numeru zaczniemy tę godzinę w RMF Max.
2: Ja wiem od dawna, bo to sobie dużo wcześniej sprawdziłam, no, więc właśnie. Ja jestem przygotowana od samego rana, co teraz zagramy.
1: Wy też się dowiecie, to jest Somber i Back to Friends, czyli artysta, który budzi wyjątkowe emocje w sercu właśnie mojej koleżanki.
2: A ja nie zaprzeczę. Ja bardzo lubię pana Sombra i mam nadzieję, że wy też lubicie. Także Back to Friends to już teraz w RMF Max. A co, u ciebie nie budzi żadnych emocji?
1: Budzi, ale inne.
2: Żartujesz.
1: Nie. No inne.
2: W sensie nie tak
1: mocno. Dobre, ale, ja ale inne. No ja nie mam takich maślanych oczu jak ty.
2: Hej!

0: To Illinium i Ellie Goulding w RMF Max. Jest 19.12, a my, jak obiecaliśmy, tak robimy. Koncert Madison Beer i kolejne wejściówki do wygrania. Tauron Arena Kraków to już w ten poniedziałek.
1: A my postanowiliśmy, że ten koncert połączymy też z tym, co dzieje się aktualnie na świecie, a w zasadzie co działo się dzisiaj w Polsce, czyli matura z informatyki. I nieważne, ile macie lat, my mamy pytanie, czego wy nauczyliście się na informatyce?
0: Ja nauczyłem się grać w ski jumping oraz w wormsy.
1: No i super.
0: W ski jumping deluxe.
1: Ja robiłam plakaty w Paincie bardzo często.
0: Plakaty w...
1: Tak nam pani kazała.
0: Ale ty przynajmniej robiłaś to, co ci pani kazała.
1: A później grałam w Ice Towera. Wbijałam levele jak szalona.
0: 19.13 to jest ten czas, kiedy wy zastanawiacie się, czego nauczyliście się na lekcjach informatyki i piszcie nam to na Messenger RMF Max. Kreatywne odpowiedzi mogą wam zapewnić szansę na zawalczenie o wejściówki na koncert Madison Beer.
1: Brzmi dobrze, piszcie.
0: 11 maja.

Hej mama, David Guetta i Nicki Minaj, która ostatnio dostała zaproszenie nawet na bal u Donalda Trumpa, jest z tego bardzo dumna. A ja mam dla was propozycję na wakacje. Wiecie, że w niektórych biurach testuje się Quiet Vacation. Pracownicy udają, że pracują zdalnie, będąc faktycznie na wakacjach. Quiet Vacation, może to będzie trend tego lata, teraz kolory lata. Słoneczna nowość od Cleo w RMF Max.

Online Auto, ekipa Rudimental. W trakcie DJ setów grają przede wszystkim drum and bassy, czyli bardzo szybkie bity. Ja nie wiem, czy oni mogliby przyspieszyć swoje występy, ale co ja czytam, coraz więcej osób ogląda seriale coraz szybciej, na przyspieszeniu, tak nawet do 2 razy. Wiecie po co? No po to, żeby oszczędzać czas. Jak można oglądać serial 2 razy szybciej? No Rancho można by 2 razy szybciej obejrzeć, słuchać tego numeru 2 razy szybciej? No chyba by się nie dało. To Gordo. To znaczy dałoby się, ale to nie to samo.

Atki, nasze wieczorne polskie odkrycie, a tutaj Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Ja sprawdzam teraz swoje biurko, słuchajcie, kto przy biurku, może ma jeszcze zaległości, musi coś zrobić, przeczytać, skończyć. Psychologowie uważają, że bałagan na biurku może czasem zwiększać kreatywność bardziej niż perfekcyjny porządek. No to tak patrzę, chyba jednak jestem kreatywny.

Tobą chcę, to nasz DJ Sibul i jego Wani. Kto z was chciałby się wyspać? No to spoko, spoko. Na pewno zamkniecie oko bardzo szybko dzisiaj i wszystko będzie okej. A niektórzy to muszą nadrabiać i wyjeżdżają, żeby się wyspać. Naprawdę, w wielu krajach rośnie popularność tak zwanego sleep turizmu, czyli wyjazdów dla snu. Ludzie wybierają hotele głównie pod kątem jakości snu. Jak jest duże, wygodne łóżko, jest cisza, to są w stanie nawet zapłacić

Kolejne odkrycie to Berry przed chwilą w RMF Max. Życzę wam kolorowych snów, a na dzień dobry, miłego dzionka, smacznej kawusi, niech budzi was RMF Max, zawsze najlepiej. My słyszymy się w piątek wieczorem, najlepszy czas tygodnia, weekend otwieramy razem. Przemek Grabowski, zapraszam na listę Hobbency jutro od 20. A po miejscu pierwszym dużo nowości, tak bardzo weekendowo i na maksa. Do usłyszenia, cześć!

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą podnosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion